czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwóch

0: Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Patrzę, jak miesza się

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Biała Podlaska.
1: Biorę strach, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a słońce będzie przebijać się przez lekkie chmury. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Wilgotność umiarkowana, dlatego nie poczujemy się jak w saunie. Po południu może pojawić się przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 21 stopni. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. To tyle na teraz. Trzymajcie się ciepło.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina, a karzą najlepszego sojusznika. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie zmniejszyły liczby żołnierzy nad Wisłą o 4000, a chodzi jedynie o opóźnienie planowanej rotacji. Zaznaczył również, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Groźny wypadek w powiecie łosickim na Mazowszu. Motolotnia runęła na pole tuż po starcie. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18 w Ostromęczynie Kolonii.
4: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
3: Informuje Emilia Matejczuk z policji. Pilot maszyny doznał obrażeń nóg. Policjanci z Łosic wyjaśniają teraz okoliczności wypadku. Spór o kształcenie położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko zmianom przygotowanym przez resort zdrowia. Chodzi o pomysł, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Samorząd alarmuje, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami i noworodkami. Projekt jest na etapie konsultacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
6: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położny jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
5: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
3: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
3: Arsenal mistrzem Anglii. Szanse na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 6:03. Szybko sobie sprawdziłem, ile się dzieci urodziło w 2025 roku w Polsce, żeby sobie policzyć, na ile dzieci jedna położna przypada, bo słyszeliśmy, że 30 tysięcy położnych jest w Polsce.
11: U mnie w zeszłym roku ani jednego, tak tylko się tłumaczę.
10: Tak, ani jednego. Dobra, akurat 238 tysięcy dzieci. Mhm. Czyli 240 podzielić na 30, czyli 24 na 3, 8 dzieci na jedną położną.
11: Znam jednego typka, co to ma 10 na sumieniu, podejrzewam.
10: Położny.
9: Fajda i Jarząbek w radiu SK2.
11: SK2. A ja nie wiem, czy on położył, czy...
10: Ale zobaczcie, jak to jest. Na jedną położną przypada 8 dzieci w tym kraju.
11: Razy 800? Nie.

0: 9 minut po 6. Jest jakby koniec miesiąca, powoli się zbliża.
1: No, jesteśmy w połowie, tak, ale to jest...
0: 10 dni. To co? To 2/3 za nami, jakby nie patrzeć.
1: No, to tak trochę więcej niż połowa, czyli w zasadzie już koniec.
0: No, już koniec.
1: Można powiedzieć, że niedługo Sylwester.
0: Tak, tak też można powiedzieć, więc zakupy trzeba zrobić. Ja robiłem wczoraj. Ja na przykład robiłem wczoraj i...
1: No, powiedz państwu.
0: Przegrałem.
1: Przyznaj się.
0: Przegrałem.
1: Z czym?
0: Przegrałem z zakupami, bo zawsze robię wszystko, żeby na raz...
1: prawdziwy mężczyzna.
0: Jak prawdziwy mężczyzna, żeby na raz cały bagażnik zapakowany, 8 reklamówek i na raz chcę to wziąć, tak, i zawieźć na 6. piętro. Mam winę, tak, na szczęście.
1: 4 w jednej, 4 w drugiej, jeszcze na małym palcu się wiesza, na kciuku się
0: pod
1: wiesza.
0: Pachą,
1: pod pachą.
0: Pod
1: troszkę, pachą troszkę.
0: I jedna jeszcze jest siatka taka duża, taka materiałowa, ją na szyję zakładam.
1: A, to w ten sposób
0: tak
1: robisz.
0: Robię, tak.
1: To nie, ja na szyję nie zakładam, tylko na czoło sobie
0: ale
1: zakładam.
0: Ale niestety
1: żeby...
0: wczoraj miałem jeszcze zgrzewkę wody
1: i
0: nie wziąłem wszystkiego.
1: Żartujesz.
0: I poczułem się totalnie niemęsko.
1: Ale wstyd.
0: Wychodziłem z tego auta i mówię, może ja jestem bi, albo coś innego.
1: Nie mów, że na dwa razy musiałem.
0: Na
1: dwa razy po zakupy?
0: Na dwa razy musiałem schodzić drugi raz po zakupy. Nie wziąłem się na raz.
1: Przynosisz wstyd całemu gatunkowi męskiemu.
0: Tak. Zrobiłem totalnie niemęską rzecz.
1: Jej.
0: I jest mi z tego powodu wstyd i chciałem ten wstyd uzewnętrznić. Zrobiłem po prostu bardzo niemęską rzecz na świecie.
1: Dobrze, to ja też się przyznam w takim razie. Jeżeli już robimy coming out z rana, to ja też się przyznam. Moi drodzy, ja na przykład mam nie jedną, nie dwie, ale aż 3 pary butów.
0: Jej.
1: Mam 3 pary butów.
0: Ja żąbek. To też jest totalnie niemęska
1: to
0: rzecz. Ja w jednych chodzę cały sezon.
1: Tak?
0: W jednych. I rzadko myję w ogóle je.
1: No ale już jak mówimy sobie szczerze, to po prostu powiedzmy sobie szczerze. No robimy czasami niemęskie rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj w Radiu SK 2 stereotypy, czyli dwa stare typy i stereotypy od was. 7268 26 826. Co jeszcze niemęskiego może zrobić mężczyzna?
0: Totalnie niemęskiego. Takie tylko totalnie niemęskiego.
1: Ale zupełnie niemęskiego, prawda?
0: No. I zarówno faceci, jak i kobitki, odzywajcie się. Co totalnie niemęskiego może zrobić mężczyzna?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: teraz mam już z kim.
1: Wyobraź sobie, że facet śpiewa tę piosenkę, a nie Doda. To
2: może
1: też,
2: teraz mam już
1: też by mogło być takie trochę niemęskie, nie?
3: No, zależy o co by mu chodziło, bo może teraz mam już z kim się spotkać.
1: Zależy, jakby to zaśpiewał też, nie? No, no właśnie, no tak. Ale to akurat Doda w Radio SK 2:18 po 6:00. Dzisiaj jakby uzewnętrzniają się mężczyźni. Sami faceci poza anteną dzwonili. Totalnie.
3: I chwalą się. Kto wie więcej o naszych stereotypach jak my, mężczyźni?
1: Jak nie my. Dokładnie. Marcin z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Marcinie, my dzisiaj o takich totalnie niemęskich rzeczach, które zdarza nam się poczynić. Co to może być?
4: No, moim zdaniem noszenie torebki przez mężczyznę na zakupach za kobietę.
3: Ale torebki w sensie jej torebki? Jej torebki?
4: No tak, jej torebki z pieniędzmi, które wydaje na zakupach na inne rzeczy.
1: W sensie my idziemy,
4: dla mnie to jest po prostu...
1: Idziemy z żoną, dziewczyną, tam nieważne z kim, z kobietą, idziemy do galerii, tak? I ona ma szał
4: tak,
1: i daje ci torebkę, żebyś za nią nosił, a ona ma szał. I ona wchodzi do sklepu, a ty sam z torebką zostajesz na tym.
4: Dokładnie. No, to wygląda dramatycznie, no. No, nawet kobiety mówią, że to wygląda po prostu słabo, a...
3: Bo to jest taka, wiesz co, bo to jest taka perfidna zasadzka zastawiona przez nasze partnerki, po to, żeby żadna inna się do ciebie już nie zbliżyła, prawda? Ale ona widzi z daleka, że wisi na mężczyźnie torebka damska. To albo z nim jest coś nie tak, albo znaczy się zarezerwowany.
4: Metoda jest prawidłowa.
1: No właśnie. Ale wiecie, co wam powiem, że raz na przykład to bardzo prawidłowa reakcja mojej żony była. Ja powiedziałem, daj podtrzymam ci tę torebkę, a ty sobie idź. A ona mówiła, no weź. Do mnie, no weź. No i ja wtedy tak.
4: Taka powinna być reakcja.
1: Tak, wygrałem życie.
3: Nie.
1: Wygrałem żonę.
3: Przecież ona powiedziała, no weź.
1: Nie, w sensie, no weź w sensie, że mi nie da.
3: A, że
1: takie,
3: ci
1: no
3: nie
1: weź.
3: Da,
1: tak. Takie, no weź.
3: To ja bym to czytał na dwa sposoby, tak? Nie? No oczywiście. No weź, no weź.
1: Dobra, Marcin, a zakupy na raz nosisz, czy nie?
4: Staram się na raz, ale nie zawsze mi to wychodzi, jak koledze. Chociaż mam blisko do domu, ale... Ja myślałem właśnie, tak jak tutaj rozmawialiście, że to przypadłość tylko moja taka jest, zabierania zakupów na raz, ale się cieszę, że tylko nie właśnie okazało się, że nie tylko moja.
1: No i myślę, że nie tylko moja i twoja i jeszcze wielu innych mężczyzn teraz pod tym samym się podpisze. Marcin, dzięki, wysyłamy do ciebie radiowe prezenty od Radia SK2.
3: Męskie.
1: A my teraz włączamy sekretarkę, włączony jest Messenger, możecie wysyłać głosówki 726-826-826 lub Messenger, co totalnie niemęskiego zdarza wam się poczynić.
3: Mężczyźni, no.
5: SK2.
3: Ale kobiety też mogą mówić, co niemęskiego robią mężczyźni.
1: Oczywiście.
3: No, a jak?

0: wygląda na co.
1: 25 minut po 6 przeglądamy też dla was internet. Ostatnio bardzo dużo aktywności papieża Leona XIV. Tu jakieś 6-7 pokazał, a teraz dowiadujemy się, że powołał komisję do spraw sztucznej inteligencji. Specjalna komisja w Watykanie.
2: No proszę bardzo. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja przetwarza dane w chmurze, prawda? A więc no, na logikę, kto ma się nią bardziej zajmować, jak nie papież?
1: No bo gdzie są chmury, prawda? No.

0: dalej znaczą zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś rano w Białej Podlaskiej będzie przyjemnie. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Wiatr słaby, ale wyczuwalny, więc warto się na niego przygotować. Jakość powietrza na dobrym poziomie, dlatego można spokojnie oddychać. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale uwaga na przelotne opady, które mogą nas zaskoczyć. Nocą wiatr się wzmocni, co może utrudniać jazdę. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W Dnieprze zginęły dwie osoby, a 6 zostało rannych. Zniszczono m.in. magazyn żywności. W obwodzie sumskim policja informuje o 4 ofiarach. W Konotopie i Szostce drony uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Eksplozje odnotowano także w Odessie i obwodzie zaporowskim. Zniszczona jest infrastruktura cywilna. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu zabrał szef MON. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie drożej na szlakach w Tatrach. Dziś bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 11 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, turyści zapłacą dodatkowo złotówkę i 65 groszy dziennie. Pieniądze mają trafić do ratowników z Topru. Projekt jeszcze jest w trakcie prac i nie wiadomo, kiedy nowe opłaty mogą zacząć obowiązywać.

0: 23 minuty zostały nam do 7.
1: Jeżeli zastanawialiście się, jak brzmi rano dwójka, to właśnie w ten sposób.
0: Wajda i Jarząbek, Jarząbek i Wajda. To
1: jest
0: my.
1: Po pierwsze.
0: Dzień dobry.
1: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku to też jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą zachęcamy was, żeby zagłosować. To jest bardzo męskie, żeby
0: same
1: zagłosować.
0: Same dwójki jeszcze z SK2. No. Same dwójki w zasadzie.
1: Same dwójki, no.
0: Jak wchodzicie na stronę naszą, dwójka, to SK2.
1: Dwójka jest bardzo męska, to jest bardzo męska liczba, prawda?
0: Najbardziej męska nawet ze wszystkich cyfr.
1: Oczywiście, że tak. Tak więc duże szanse na to, że Dry School wyleci z miejsca drugiego. Bo jeżeli wszyscy zagłosują na miejsce drugie, czyli na ten kawałek, który przed chwilą słyszeliście, to będzie pierwszy.
0: No wtedy. Tak, a jedynka to już nie taka męska.
1: Trzeba by było się zastanowić, prawda?
0: No, ale na pewno każdy by ją chciał, szczególnie w gorącej polskiej dwudziestce. Ta lista w piątek po 18 głosować można na sk2.pl.
1: Tak jest.
0: No
1: i jest na przykład, gdybyśmy podzielili 20 na 2, to by było po 10 i 10 na 2 to by było 5 i 5 na 2 to by było 2,5.
0: Dobra, a ja teraz chciałbym coś przełamać, bo dzisiaj o mężczyznach troszkę rozmawiamy, o niemęskich rzeczach troszeczkę rozmawiamy.
1: Proszę
0: tak?
1: Bardzo.
0: To totalnie niemęską piosenkę teraz zagram, totalnie. SK2. Bo o kobiecie.
1: No, ale która śpiewa o mężczyźnie.
0: Ja, ona o mężczyźnie śpiewa?
1: Tak.
0: O mogośce.
1: To nie? Był Maj, bo miała Saska Kępa. Oj, głupia ty, ale coś tam było, żeby go zostawiła w końcu.
0: Tak?
1: Żeby go puściła.
0: Chłop też się tam pojawia.

0: Pufcy, pukawcy. I tak to leci.
1: I pufcy, i pukawcy.
0: Ja sobie czasami tak pufcy, pukawcuję do polskich utworów. Jest dobry bicik. Tutaj w Gosie Andrzejewicz niby spokojny, ale bicik jest. 11 minut do 7.
1: A proszę bardzo, kobieta się odezwała w temacie męskości. Tak, tak jest. SMS-a dostaliśmy.
0: Słuchamy.
1: 7268268826. Faceci mają problem z wynoszeniem rolek po papierze toaletowym. Jeszcze jak dojdzie do tego tłumaczenie, że dziecku przyda się do szkoły, 12-latkowi na plastykę albo technikę, to wtedy praca robi... To wtedy robią ambitniejsze prace. To Magda napisała.
0: Koniec,
1: ja chciałem
0: powiedzieć
1: tak, Madziu, droga, właśnie niewynoszenie rolek po papierze toaletowym
0: jest
1: z łazienki
0: bardzo
1: jest bardzo męskie.
0: No, my pytamy o niemęskie rzeczy, a tak. Niewynoszenie rolek jest męską domeną, męską rzeczą, męskim stereotypem.
1: No to Marcin, proszę bardzo, też SMS napisał. Wziąć walizkę od dziewczyny na wakacje. Większą walizkę od dziewczyny na wakacje.
0: I to jest niemęskie.
1: No tak, jeżeli bierzesz większą walizkę od
0: chyba
1: swojej dziewczyny,
0: chyba, że jak będziesz
1: to
0: wracał,
1: niemęskie.
0: To chodzi o to, żeby w tej walizce było brzdęk, no to wtedy
1: jak bierzesz większą, ale pustą, no to to jest chyba
0: to
1: męskie.
0: To jest oznaka, że tak.
1: Ale
0: tak.
1: Jak wkładasz tam 3 pary i więcej majtek, to to już może być niemęskie.
0: Nie, zawsze się bierze, jak jedziesz na 6 dni, to musisz wziąć 7 par majtek, bo ta dodatkowa wiesz po co.
1: Na wszelki wypadek. No.
0: Na przykład, nie? Dobrze, mamy jeszcze telefonik o tych niemęskich rzeczach dzisiaj.
2: Moim zdaniem taką bardzo niemęską rzeczą, która mnie strasznie drażni, no, to jest jak gościu, facet, mężczyzna chodzi w tych spodniach, rurkach. Nie, to jest dla mnie, to jest okropne.
1: Tak jest, pamiętajcie drodzy mężczyźni, jeżeli rurki, to tylko... Tylko dla hydraulika.
0: I to takie szerokie jeszcze z tym specjalnym wycięciem na te pęknięte plecy. SK2
1: 7268268826. Dzisiaj szukamy stereotypów. Co niemęskiego robią mężczyźni?

0: będzie.
1: To chciałoby się, żeby młodość była na zawsze.
2: Lepiej jak strzyka czasami.
1: Jak strzyka?
2: No, to przynajmniej masz wymówkę.
1: Wiesz, że żyjesz. Czujesz, że żyjesz. O to chodzi. Co tam młodzi wiedzą o życiu?
2: Tak, możecie nam zazdrościć, prawda? Tych bolących pleców, tych...
1: kości, zawianych karków.
2: Kości pękających, tak no. Jest. No.
1: Dobrze, mamy 4 minuty do 7. Najświeższe newsy już za chwilę w Radiu SK2. Pentagon potwierdza, będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie. Więcej o tym już za chwilę, bądźcie blisko. SK2.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 14 kresek, a słońce będzie nas cieszyć swoim blaskiem. Jakość powietrza dobra, a ciśnienie stabilne, więc możemy cieszyć się spokojnym dniem. Później w nocy spodziewamy się silniejszego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, a miejscami mogą pojawić się przelotne opady. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest decyzja. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski, to sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5 tysięcy żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszy w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
5: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
3: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku, przypomnijmy, doszło wczoraj o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło, a od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie także kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
3: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po pierwszy od 22 lat tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League. To kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Prawie 3 minuty po 7.
9: A propos tych niemęskich rzeczy, tak się zastanawiałem, wiecie co, to przyszło mi coś jeszcze do głowy.
8: No.
9: Otóż jakiś czas temu zakładałem nogę na nogę.
8: Nogi tak? Na nogi się nie zakłada.
9: Nie zakłada, nie. Absolutnie. Ty. Na szczęście później przytyłem i teraz wyglądam jak prawdziwy mężczyzna, bo nogi już nie mogę na nogę założyć. Zobacz.
8: No, ale że tobie wcześniej to nie przeszkadzało. No, dziwne, Jarząbku, dziwne.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ja to się boję, że sobie coś potłukę.
9: Jak
8: A ty się nie bałeś?
9: A ty zakładasz nogę na nogę?
8: No nie, bo się boję, że sobie coś potłukę.

0: No trzeba zrzucać wszystko, żeby lżej było.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Ale wtedy mniej spalania jest.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Nie pali ci ósemeczkę, tylko ci spali powiedzmy szósteczkę na sto.
1: Tak kolega chciał tutaj zajawić, no, a proszę bardzo. Tak, bo posłuchajcie, dostaliśmy nowe maksymalne ceny paliw i grzmią portale różnego rodzaju, że tak drogo to jeszcze nie było.
0: Poczekajcie, cena na dziś maksymalna 95, 6,52, 7,07.
1: No to jest najwyższa cena z tych najniższych.
0: On kosztuje 7, równe. On maksymalnie może kosztować. No i tak drogo jeszcze nie było. Ja mam wrażenie, że oni tak powoli te maksymalne podwyższają, żeby później jakiegoś szoku nie było, jak z powrotem ten VAT i te akcyzy powrócą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, myślisz, że nas przyzwyczajają do tego powrotu.
0: Musi być drożej, żeby później było taniej.
1: No właśnie, bo być może oni obniżą, prawda? I co z tego, że to taniej, to i tak będzie drożej niż wcześniej? Sukces zawsze można później odtrącić.

0: O, już myślałem, że nic. Nic nie będzie grał. Gąbka mi spadła, przepraszam. Muszę to zrobić? A, dobra, nie było słychać.
1: Zrobiłeś, nie było słychać.
0: Chciałem, bo te żurawie, co mikrofony na nich wiszą, one na takich żurawiach u nas w radiu wiszą. I jakby one czasami skrzypią.
1: No, to tak więc mało męskie rzeczy. Dzisiaj w Radiu SK2. No i odbieramy telefony na 7268-268-26. Co mężczyźni robią o męskiego?
2: No ja tak myślę, nie wiem, czy to się nadaje ten, ale myślę, że tak nie bardzo męskie to robić siku na siedząc.
0: No dobra, no tak średnio się nadaje na antenę, ale to prawda.
1: Podobno zdrowsze.
0: Ale mało męskie.
1: Ale mało męskie.
0: Ale mało męskie.
1: Pamiętajcie, że jeżeli sikać, to tylko na Supermana można ewentualnie.
0: No, dobra, to ten temat już zostawmy, może coś innego.
1: Nie mało, o sikaniu?
0: Mało męskiego, uspokój
1: się. Dobra.
3: Dzień dobry, jak już tak lecimy stereotypowo, to chciałbym powiedzieć, że ja tak nie męsko to piekę ciasta.
1: To chociaż za kalca powiedz, że pieczesz.
0: Za kalca.
3: Od dzieciństwa uwielbiam za kalce, więc myślałem, że mi się uda, niestety.
0: Niestety.
1: Nawet za kalec mu nie wyszedł, no.
0: Ach.
1: No, mało męskie. Mało, bardzo.
0: Męskie. Ale przyznał się, gratulujemy. Tak, tak. Jesteśmy z tobą, my też. Niektóre rzeczy tam takie mało męskie.
1: Ale że za kalca nie potrafi zrobić. SK2.
0: Niektórzy wszystko co, do czego się dotkną, to im wychodzi. No co zrobisz?
1: Prawda?
0: Co im zrobisz, jak nic im nie zrobisz? Pozdrawiamy.

0: A wstawcie tam sobie krakowski, rzeszowski, tarnowski, kielecki, radomski, nie? Szczeciński, gdański, sopocki, białostocki. Jaki byście nie chcieli, to będzie piękny dzień. Czesław Niemen na antenie Radia SK. 25 minut po siódmej.
1: Na przykład lubelski też może być, a w Lublinie doszło do serii, w lubelskim raczej, to w całym województwie, prawda? Doszło ostatnio do serii podpaleń. I co ciekawe, uwaga, bo policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę w tej sprawie, podejrzanego o 6 podpaleń ściółki leśnej na terenie powiatu radzyńskiego.
0: Ja wam powiem, uwaga, on się od razu przyznał, tak, ale to nie jest najciekawsze. To nie
1: on
0: jest najciekawsze.
1: Po prostu to robił, bo chciał zostać strażakiem.
0: Chciał zostać strażakiem i podpalał. Gość po prostu myślał, że straż pożarna podpaliła, a straż wodna gasi.
2: SK2.

0: jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Link stay. Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemny dzień. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne, co zapewni nam sporo słońca. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, więc oddychać będziemy pełną piersią. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, a pojawią się przelotne opady deszczu. W nocy możliwy silniejszy wiatr, który może być wyzwaniem dla kierowców. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajome zatrzymani z narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
11: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
10: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W domu jednego z mężczyzn policja znalazła prawie 2 kg mefedronu i inne środki odurzające. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Ktoś bezmyślnie niszczy karetki pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 uszkodzeń. Jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych, a pojazd zostaje na kilka dni wyłączony z użytkowania. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w 4 województwach na wschodzie Polski. Możliwe są silne opady deszczu i grad. Porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę, a alerty obowiązują dziś od 13 do 20.

0: A tam gość mówi coś, o co mu chodzi. Jak żona do ciebie pisze, to nie wiesz, o co jej chodzi za bardzo. Do mnie teraz żona napisała, nie wiem, czy słucha, czy nie słucha. Znaczy napisała. Bez słowa wysłała screena z telefonu.
1: Co ci wysłała?
0: Bo to... z elektryczną miotłą. Czyli żeby pewnie chciała. Elektryczną, wiesz, o co chodzi. No, tam takie... samomopująca, światełko ma przed sobą.
1: Tak.
0: Wszystko robi podobno. Elektryczna miotła taka.
1: To są dwie opcje, nie? Albo chce w końcu posprzątać w domu.
0: No.
1: Albo szuka transportu na wakacje. SK2. No innej opcji nie ma, no.
0: Jaki kraj taki all inclusive, nie? No właśnie, no. Może to tańsza opcja nawet będzie, zobaczymy. 20 minut zostało nam do godziny 8, formacja nieżywych schabów, za chwilę Roxy z Faustem. Najlepsze polskie hity tylko u nas, tylko w Radiu SK2. Żono, pozdrawiam.

0: właśnie, chodzi o to, żeby być, a tu niektórzy jednak chcą gdzieś tam sobie uciec. Gosia Socha, aktorka, chce wziąć udział w reality show. Jest taki nagłówek. Socha zostawiła męża i dzieci, wybrała Azję.
1: O, to mnie trochę zdziwiłeś, bo one przeważnie wybierają Bohuna. No, ewentualnie Skrzetuskiego. Ewentualnie.

0: tanecznie, imprezowo, 7.53. Też tak może być i też tak jest w Radiu SK2. Do 8 się zbliżamy, będziemy grać w Państwa Miasta zatem. Można się zgłaszać, a dzisiaj zgłoszenie będzie na podstawie SMS-a, który do nas przyszedł, bo przyszedł taki SMS.
1: Cześć SK2, dzisiaj mam 48 na torcie i proszę o życzonka.
0: No właśnie, czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Bo my nie wiemy, my jeszcze nie jesteśmy przed 50.
0: Jeszcze nie aż tak, więc jeśli wiecie, co można życzyć osobie tuż przed 50, to odpowiedzią właśnie na to pytanie zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. 726-826-826 albo na Messengerze też można się zgłosić. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu. Czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Ja wiem. Na pewno nie 50. Co najmniej setki.
0: Czyli 2 50.

0: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
19: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 16 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Wiatr słaby ze północnego zachodu nie powinien nam przeszkadzać. Nocą jednak sytuacja się zmieni. Spodziewajmy się silniejszych podmuchów, które mogą utrudniać jazdę. Jutro kontynuacja dobrej pogody z temperaturą sięgającą 22 stopni i minimalnym zachmurzeniem. Piątek również słoneczny z maksymalnie 20 stopniami. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
20: Zbliża się 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy chcą, by senatorzy zgodzili się na referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy, oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych, wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
21: Tak będzie, jak jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
22: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
23: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
21: No ograniczenie produkcji żywności.
24: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
20: Rolnicy zapewniają, że nie wjadą do stolicy ciągnikami. Na proteście mieście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy. Premier zabiera głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Donald Tusk mówi, że Amerykanie powinni mieć precyzyjną wiedzę o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobro. Sprawą mają zająć się ministrowie. Rząd liczy, że to może mieć znaczenie w sprawie ewentualnej ekstradycji.
1: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
20: Podkreśla Donald Tusk. Ul ze starej pralki to możliwe w Kielcach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła wyjątkowa edukacyjna pasieka z recyklingu.
3: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
20: Wyjaśniał Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
20: Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: No i mamy już 2 minuty po godzinie 8 się zrobiły nam.
26: Ja teraz chciałem coś powiedzieć. Proszę. Nie wiem, czy się pochwalę, czy pożalę. Nigdy nie muszę prosić moich dzieci o nic 2 razy.
25: Pięknie, ładnie.
26: Zawsze 42 razy. Nigdy 2. Nigdy 2.
25: To się ciesz, że nie masz rudych dzieci, bo rudy 102.
8: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
25: A gdzie Szaryk?
26: A pies?
25: A gdzie Szaryk?
26: A pies?
25: No w szafie. Szaryk w szafie. Tam
26: nie mam
25: położyłeś.
26: Nie mam psa. 2,5 minuty już po 8. Maryla, nasza kochana. Ale to już było. Oj, rozmarzymy się, coś czuję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas ciągnie do najlepszych polskich hitów, to u nas w Radiu SK2 Męskie granie tegoroczne. 9, prawie 10 minut po 8.
2: Gdyby PZPN nie istniał, to trzeba go by było sobie wymyślić. Po prostu uwielbiam tych ludzi.
1: PZPN to jest hit, to schodzący mem.
2: To jest po prostu, dzięki nim nasze życie staje się lepsze i jaśniejsze i bardziej uśmiechnięte. Wyobraźcie sobie, ostatnia aferka wybuchła z
1: akcja,
2: PZPN-em.
1: Nie wiem co.
2: Tak, w roli głównej. Bo tak, my się z Japończykami wymieniamy czasami z sędziami, prawda? W sensie Japończycy przyjeżdżają do nas, żeby posędziować sobie na przykład ekstraklasę, a my naszych sędziów wysyłamy do Japonii. I tak. Okazuje się, że jeden z sędziów, pan Arkadiusz, dostał się do Japonii, ale uwaga, z 2-tygodniowym opóźnieniem. A dlaczego się dostał z 2-tygodniowym opóźnieniem? Bo się okazało, że miał tam jakieś tam problemy wizowe, a poza tym związek napisał tak, nie dysponuje środkami na zakup nowego biletu lotniczego dla sędziego. Czyli najpierw miał problemy z wizą, a później jak trzeba było mu kupić nowy bilet...
1: To PZPN-u na bilet nie stać.
2: Nie stać, nie ma pieniążków w kasie. No i sędzia po prostu gdzieś tam nazbierał, uciułał i w końcu poleciał.
1: Za swoje.
2: Z 2-tygodniowym opóźnieniem, ale poleciał.
1: Za swoje.
2: Za swoje.
1: No a ja wiem, to wynika z tego, że na każdym zgrupowaniu PZPN-u działacze w lożach VIP-owskich po prostu mają odlot. No. Później na bilety nie starcza.
2: No i później sędziego, wiesz, no, zrobili z nim to, co potrafią najlepiej. No, zrobili sędziego w butelkę i już. No.
3: SK2.

0: Ale za to jak się budzimy, to możemy sobie zadzwonić do radia, napisać, że chcemy wziąć udział.
1: My a was wtedy my odzwaniamy,
0: bierzemy, odzwaniamy i gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Tak zrobił Konrad, tak zrobił Gabriel. Dzień dobry.
5: Cześć, witam.
1: No, mój zakolaku, podaj mi koło.
0: Zakolaku. Ja jeszcze nie mam zakoli, ale mam koło.
1: No masz koło. No. Siedzisz za kołem, więc jeszcze z zakolakiem.
0: Przypominamy zasady, koło, panowie, naszej zabawy. Gracie o prezent marzeń wartości 500 zł. Kręcąc w prawo lub w lewo kołem, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne? Gramy?
5: Ja jestem gotowy.
0: Jedno usłyszałem gotowość.
1: Gabriel, jesteś gotowy?
0: Oj, coś cię słabo słychać, Gabrielu.
1: Kurczę.
0: Musisz chyba się przełączyć, może masz jakiś zestaw. Najlepiej mieć telefon przy uchu, jeśli jest taka możliwość. Dobrze? No, to się tam poprzełączaj, bo pierwszy będzie i tak...
1: Bardzo słabo cię słychać.
0: I tak Konrad
1: więc
0: będzie
1: masz trochę czasu na to.
0: Odpowiadał jako pierwszy.
1: Konrad, w prawo czy w lewo?
5: W prawo, proszę.
1: A Gabriel kombinuje z telefonem.
0: Musi kombinować,
1: słabo
0: bo słyszalność jest kluczowa w tej naszej zabawie. J, litera J.
1: J, jak ja.
0: Albo ja.
1: Albo ja.
0: Albo jeszcze ja.
1: Albo
0: 20
1: ja.
0: Sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jasło.
1: Znana postać.
5: Jackiewicz.
1: Roślina.
5: Jabłko.
1: Kolor.
5: Jaskrawo zielone.
0: No i zaliczamy ten niech będzie. Ale Jackiewicz.
1: No Jackiewicz, ale mówisz Jackiewicz i kto ci przychodzi do głowy?
0: Nikt.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę nikt.
1: Będzie wojna za 2 lata.
0: I kto to jest? Jackowski to jest. Jasnowic.
1: A to nie Jackiewicz?
0: No widzisz? A i co?
1: To się źle poluje.
0: A Jackiewicz, nic mi totalnie nie przychodzi. Jakbyś powiedział imię jeszcze do tego, no, to byśmy sobie sprawdzili, czy to jest znana osoba. Ale samo nazwisko Jackiewicz, ja bym nie zaliczył.
1: No dobra, no to
0: ja
1: rzeczywiście.
0: Bym niestety,
1: Jackowski jest, no ja
0: nie
1: myślałem,
0: zaliczył.
1: Że to ten, co, ten, nie, nie, co to, widzi.
0: Ten, co widzi różne rzeczy, to jest Jackowski chyba.
1: No dobra, Jackiewicz.
0: A raczej chyba na pewno. Dobra. Dwa punkty, Konradzie, będą dla ciebie. Gabriel, jak tam zasięg?
5: No, słychać mnie?
0: Lepiej, zdecydowanie lepiej. W prawo, w lewo?
5: No niech będzie w lewo.
0: W lewo, kręcimy kołem. Przypominam, 2 punkty do przebicia masz, Gabrielu.
1: Widzisz?
5: Okej. Okay.
0: Więc zadanie teoretycznie nie jest trudne, ale zobaczymy, jaką sobie literę wybierzesz, bo wypadł Joker.
1: Czyli sobie sam wybierasz literę, oprócz J.
5: Czyli? K.
1: K.
0: K, 20 sekund, państwo.
5: Kanada.
0: Miasto.
5: Kraków.
0: Tytuł filmu.
5: Klan.
0: Imię.
5: Katarzyna.
0: Roślina.
5: Kapusta.
0: Potrawa.
5: Kapusta zasmażana.
0: Tak myślałem, że to powiesz. To samo bym powiedział, jakbym odpowiadał. Tak samo, jak już kapusta roślina, to kapusta zasmażana też bym tak powiedział. No to, to tak było na wybrzmieniu. Dobra, żeby nie było dużej przewagi, bo i tak masz dużo punktów, Gabrielu. 5-5. Ustalmy, że to jest 5. 5 do 2. Prezent marzeń jest
1: twój. Jakby ktoś się pytał o ten klan.
5: No. Dzięki.
1: Serial, nie serial. Jest film Klan, proszę bardzo, z 2012 roku.
0: I czołówkę ma też. Jak? Bo coś tam. Vivaldiego.

0: życie, życie. Dobra, dobra, wystarczy. Gabriel ma prezent marzeń, Konrad ma nagrody pocieszenia, jutro też zagramy.
1: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
4: A ten Lubicz to cały czas jest doktorem, czy to już zrobił profesurę? Nie wiadomo.
0: Nie no, on to już musi być szefem wszystkich doktorów.
4: To jest po prostu
0: to jest
4: tak,
0: niemożliwe.
4: Po tylu latach?
5: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem,

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to...
1: Ona cały czas trwa, ta wiosna. 20 maja w kalendarzu, 8:25 na zegarach. Jest ciepło, wszystko się zgadza.
2: I mamy kolejną aferkę, a lubimy aferki oczywiście. Posłuchajcie, na jednym z portali, gdzie się kupuje i sprzedaje, takim popularnym, pojawiły się ostatnio bardzo drogie długopisy. I okazuje się, że jest to pewien myk, żeby obejść przepis o zakazie sprzedaży papierosów, e-papierosów. Czyli jak macie bardzo drogi długopis wystawiony, to znaczy, że to jest taka ukryta
1: opcja.
2: Być może
1: jest to papieros.
2: Rozumiecie, że to papieros.
1: Dobra, no to znając naszych błyskotliwych szeryfów, polityków, niedługo czeka nas zakaz sprzedaży długopisów w internecie.
2: I właśnie wtedy w Polsce skończy się popis.

0: Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Temperatura sięgnie 17 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie negatywnie na Wasze samopoczucie. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Przygotujcie się na silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Warto więc mieć na uwadze te warunki, planując wieczorne aktywności. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Około godziny 7 rano w Trzcianie pod Rzeszowem pociąg potrącił człowieka. Ruch jest na trasie wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą autobusami. Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
15: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
14: Mówi Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Samolot długo krążył nad ziemią bez redukować nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się też Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze dwa spotkania.

0: A wy słuchacie SK2, jesteście doinformowani.
1: Oczywiście.
0: Jak coś was w życiu ominęło, w historii was ominęło, to jesteśmy my.
1: I od razu wiecie, co straciliście.
0: No. I co się działo kiedyś, na przykład 20 maja, ale 2005 roku, bo dzisiaj do tego jakby się cofamy, to jest 21 lat temu.
1: Oczko!
0: Kącik odkurzający. Jak przez 4 lata pozbyć się długów, zmienić samochód czy zbudować dom? To proste, wystarczy zostać parlamentarzystą. Tak pisała Gazeta Olsztyńska 20 maja 2005 roku.
1: I zobacz, 21 lat minęło i nic się nie zmieniło. Tak jest, żeby mieć kasę, trzeba dostać odpowiednią dietę, czyli tą poselską.
0: Tak, no. Tak, to jest bardzo dobra dieta. Dużo sałaty, dużo kapuchy.
1: No i trzeba pamiętać, że sprawy ludzi muszą wam latać wtedy kalafiorem.

0: Co to ci biotechnolodzy robią to? Się w głowach największych fizjologów nie śniło.
1: Czy bio to, to jaki to jest koszt? To brązowy.
0: Jak?
1: Bio, to brązowe.
0: Na brązowe, no.
1: No, to na brązowo robią. No to co oni robią?
0: Powiedz. No, wskrzeszają wymarłe gatunki. Na przykład teraz chcą stworzyć jakiegoś ptaka, który żył w Nowej Zelandii i wymarł na pograniczu tam XIII-XVI wieku. Już go nie było. A teraz stworzyli skorupki i z tych skorupek, skorupki są z 3D i wykluło się z nich 26 kurcząt. I to ptak Moa on się nazywa i chcą go odtworzyć. Co więcej, firma wcześniej ogłosiła, ta, która stworzyła te nowe ptaki Moa, odtworzenie wilka strasznego, ale tu naukowcy też kręcą nosem, że to nie prawdziwy wilk, tylko hybryda, bo tam mają zastrzeżenia, że to jakieś hybrydy biotechnologiczne.
1: Tak, kręcą nosem. To jest po prostu ze strachu. Te naukowcy po prostu się boją.
0: Czego?
1: Wilka złego. SK2.
0: A ptaszka Moa? No. Ale ptaszki wskrzeszają
1: wymarłe. Kto się boi ptaszka?
0: Ptaszki. No? Już naukowcy dawno to wymyślili. Niebieskie tabletki są na to.

0: A w dzień szukaj słońca. Wystarczy spojrzeć w górę i to słoneczko powinno nam świecić wysoko
1: jaki
0: nad nami. Czego wam życzymy? 5 minut do 9. Dzisiaj dzień pszczół. Bardzo ważne to jest, bo pszczoły dużo zapylają i wtedy kwiatki rosną i jest miło i sympatycznie.
1: A myślałem, że powiedz coś o bzykaniu.
0: No, bzykają z rana też sobie i to jest najlepiej, z rana się najlepiej bzyka. Pozdrawiamy wszystkie pszczółki, dawajcie nam miodek, zapylajcie kwiatki. Tak ma
1: być. Do roboty, pszczoły.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
7: Dziś w Białej Podlaskiej możemy liczyć na sporo słońca, a temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien sprawiać większych kłopotów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co z pewnością ucieszy meteopatów. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni, gdyż prognozowany jest silniejszy wiatr, który może utrudniać jazdę. Nocą temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
9: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
10: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
9: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
8: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn. Podejrzani są w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Sąd zgodził się na areszt, a powodem jest grożąca wysoka kara i obawa matactwa.
11: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
8: Mówi rzecznik olsztyńskiego sądu Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca, pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczaniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Książka albo audiobook prosto do domu i to za darmo. Biblioteka Gdynia uruchomiła nową usługę dla mieszkańców. Z oferty mogą skorzystać osoby starsze i chore i takie, które nie mogą dotrzeć do biblioteki.
12: Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w dogodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
8: Mówi Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia. Aby skorzystać z usługi, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej.
0: SK2 News Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Droga numer 813 w Kwasówce w gminie Drelów doczeka się remontu, mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
14: Długość odcinka 3,5 km, wartość umowy 4 miliony złotych.
13: Wykonawca ma 3 miesiące na remont drogi. Biała Podlaska zaprasza na kolejny koncert w ramach 7. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Białej Podlaskiej wystąpią Bogumił Tadeusz Soroka i Grzegorz Bigas. Koncert w niedzielę o 19.30.
15: Światowy Dzień Pszczół. Uwijamy się dla Was, grając najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was 10 polskich kwiatków. Będziemy sobie skakać między nimi. Muzycznie na początek romantyczny duet. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 3 minuty po 9.

nieba uchyla nam Urszula. Niebo dla ciebie w Radiu SK 2 to za nami, no i chyba właśnie jakieś niebiańskie moce czuwają nad znanym piłkarzem Luką Modriczem. On udowadnia, że wiek to naprawdę tylko cyfra, bo w tym roku kończy 40 lat, a po raz piąty zagra, słuchajcie, na mundialu. No pozostaje tylko czekać, aż facet po 50 zgarnie kolejną złotą piłkę. I wiecie co? Wcale to by mnie nie zdziwiło.

0: uczymy się całe życie. Sarsa, naucz mnie w Radiu SK 2. Takie polskie hity wam jak najbardziej gramy, ale żadnej specjalnej nauki czy też kursu nie potrzeba, żeby po godzinie 11 odpowiedzieć na bardzo proste pytanie odnośnie olsztyńskiej kortowiady i też zgarnąć podwójny karnet właśnie na to wydarzenie. A jak nie jesteście jeszcze tak za bardzo przekonani co do tej imprezy, to uwaga, Maryla Rodowicz, bracia Kasperczyk, Wilki, Young Iggy, Kizo, Żabson, no nawet Warius Manks i Kasia Stankiewicz się tam znajdą, tych wszystkich artystów dzięki właśnie temu karnetowi dla dwóch osób będziecie mogli posłuchać na żywo już w przyszłym tygodniu po 11. Kolejny karnet komuś z was bardzo, ale to bardzo chętnie oddam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: Rocznik 83. Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak. Takie polskie hity, które zresztą pozwalają nam podróżować w czasie do lat 80. Gramy Wam bardzo chętnie w Radiu SK2. Za to po godzinie 10 w pięciu hitach na piątkę Michał Hanczak zabierze nas muzycznie na Kortowiadę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
6: Dziś w Białej Podlaskiej będzie przyjemnie ciepło, termometry wskażą 19 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny, a jakość powietrza pozostanie w normie. W nocy spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może nieco utrudniać jazdę. Jutro czeka nas mieszanka chmur i słońca z temperaturą dochodzącą do 21 stopni. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
7: Jest 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
8: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
7: Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynacji do spraw służb specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował 3-miesięczny areszt wobec podejrzanych. Decyzja USA nie zmienia relacji z Polską. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po zmianach w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Liczba brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Szef MON podkreśla, że nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski. Zmiany mogą jedynie opóźnić część rozmieszczeń. Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem z amerykańskiego dowództwa.
9: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
7: A Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski, Rzeszów Główny, a powodem jest śmiertelne potrącenie na torach na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Osoba przebywała w miejscu niedozwolonym poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa mają opóźnienia.
10: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
7: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK, a utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Już około 250 seniorów z Białej Podlaskiej korzysta ze specjalnych opasek monitorujących, mówi Michał Litwiniuk, prezydent.
12: Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki SOS.
11: Przycisk umożliwia bezpośrednie połączenie z Centrum Teleopieki. 30 i 31 maja odbędzie się najważniejsza impreza w mieście, Dni Białej Podlaskiej. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Przed publicznością wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Szczegóły na miejscu. Fanpage'u.
0: Tu Radio SK 2, minęła 10. Dziś w kalendarzu dzień metrologii, więc tym bardziej dzisiaj warto mierzyć siły na zamiary, no w sensie, żeby się po prostu nie przepracowywać. Co ja wam będę owijała w bawełnę? Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów nieprzerwanych reklamami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
13: 10

0: Oskar Cymzwie, co dzieje się na Kortowiadzie. Co noc gramy wam w Radiu SK2 i co noc od czwartku do soboty włącznie masa świetnych artystów zagra w przyszłym tygodniu w Olsztynie. W tym tygodniu w pięciu hitach na piątkę opowiada właśnie o tych artystach Michał Hanczak.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów pięciu hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku, to właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo, jak kilkanaście lat później.
3: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
2: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: może.
1: Luna zamyka nam dziesiątkę najlepszych polskich hitów bez reklamy. Tutaj Radio SK 2 przed nami w tej godzinie i jeszcze zespół Perfect. Co ciekawe, wczoraj na swoim koncercie w Chorzowie, zgodnie zresztą z tradycją, Metallica zagrała i też przy okazji zaśpiewała inny utwór panów z Perfectu, czyli Chcemy być sobą, brzmiało to tak.

0: Dla mnie 10 na 10. No mucha nie siada. Nawet Metallica wie, że polska muzyka jest najlepsza.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
17: Teoria
15: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Taki wiosenno-letni klimat czuć w kawałku Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Kasia stawia na karierę solową. Jak najbardziej trzymamy za nią kciuki, bo te początki są bardzo, bardzo obiecujące, co słyszymy. Tu Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów wam gramy. Za chwilę 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, choć mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr raczej spokojny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Wieczorem temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale uwaga na silniejszy wiatr, który może dać się we znaki. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alarm na Litwie. Czasowo zamknięta była przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Litewska armia informuje o możliwym wykryciu drona przy granicy z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Polsce. Szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon potwierdził wcześniej, że liczba brygadowych zespołów bojowych w Europie spadnie z 4 do 3. Przed Ministerstwem Obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w resorcie?
18: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować Amerykanie. amerykańscy żołnierze.
19: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
18: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
20: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność?
19: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
18: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
0: Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Maciera w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
21: Kompania, patrzmy! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
22: Czołem, żołnierze!
0: Trwają rozmowy w kancelarii premiera. Później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Maciar odwiedzi Gdańsk. To jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu.
23: SK2 News, Biała Podlaska.
24: I Agata Bogucka. Biała Podlaska uruchomiła usługę e-płatności. Mieszkańcy mogą rozliczać się z Urzędem Miasta online. Serwis dostępny jest pod adresem e-płatności.białapodlaska.pl. Już 2 czerwca o 9 na stadionie przy Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbędą się jubileuszowe 5 Igrzyska Bielskich Szkół Podstawowych, mówi Jakub Skiba, student.
25: Ideą wydarzenia jest podsumowanie programu praktyk śródsemestralnych. Rywalizacja będzie polegała na wyzwaniach ruchowych.
24: Do udziału zgłosiły się wszystkie szkoły z Białej Podlaskiej.
26: 11:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Jeśli nie macie planów na przyszły tydzień, to ja bardzo chętnie ten stan rzeczy zmienię. Za chwilę ktoś z Was będzie miał szansę zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Tam czeka na Was potężna dawka polskiej muzyki, więc warto zostać z Radiem SK2, a my Wam gramy najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Nikt nie lubi, jak mu się coś porysuje, ale akurat rysa na szkle brzmi naprawdę bardzo dobrze. To Urszula w Radiu SK2, a ja, tak jak wspominałam, mam dla Was podwójny karnet na Kortowiadę, która już w przyszły czwartek rusza w Olsztynie. Świetny line-up, wielu artystów polskich oczywiście do zobaczenia na żywo. A karnet trafi do tej osoby, która jako pierwsza na naszym Messengerze albo też przez głosówkę zostawioną na 726-826-826 odpowie na pytanie, jaka część ciała i do kogo należąca wystąpi na Kortowiadzie? No to chyba nie jest zbyt skomplikowane. Czekam na Wasze odpowiedzi. Messenger Radia SK2 albo 726-826-826. Podwójny karnet na Kortowiadę. Czeka na właściciela.

0: Na Metznera też możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Mówię oczywiście o kawałku Gotham, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie Radia SK2, ale na wasze głosy czekają też nowości od pana Mroza czy pani Kasi Sienkiewicz. Głosujecie na sk2.pl. A co się działo w ostatnim notowaniu, o tym opowie Łukasz Zduńczyk już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
12: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Moim zdaniem ta piosenka pasuje do takiego hymnu dla słońca, bo zawsze chciałoby się je mieć przy sobie. Zespół Ich Troje, Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Gramy Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Przed nami oczywiście newsy, a po 12 wkrętka Kamila Nosela oczywiście.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sprawdź to sam. Czeki out, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź. Bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów. Drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 21 kresek, choć niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są drobne, przelotne opady, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Wiatr umiarkowany. Z czasem może się nasilić, więc warto zabezpieczyć lekkie przedmioty na zewnątrz. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
14: Polak-Węgier, dwa bratanki.
13: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów nie szczędził też premier Donald Tusk. Wracał również do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy wcześniej na Węgrzech dostali azyl.
15: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
13: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. W planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ściągnęli z Polski na plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu z nich pojawiło się na Placu Zamkowym?
16: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicy Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
13: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Strażacy zbierają pluszaki, gry planszowe i inne zabawki. Charytatywną zbiórkę organizują druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem.
17: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja na terenie naszej jednostki. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka 31 maja.
13: Mówi druh Michał Malecki. Zebrane przedmioty trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
1: SK2 News Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Wody Polskie zachęcają do budowy małych elektrowni wodnych. Na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie wytypowano blisko 300 lokalizacji, w których mogłyby powstać, mówi dyrektor Marcin Troć.
19: Tam, gdzie mogą naprawdę społeczności lokalne skorzystać z czystej energii.
18: W powiecie bielskim wytypowano prawie 50 takich miejsc, między innymi na Krzynie i Zielawie. Kubańczyk Łydka Grubasa i Kama Sutra. To oni wystąpią podczas tegorocznych Dni Gminy Piszczac. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca.
0: 100% polskich hitów. Tak wam gramy w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie między innymi Mrozu, Bledka i Oddział Zamknięty. Każdy znajdzie coś muzycznie dla siebie. Kasia Groska, dzień dobry. Mamy 2 minuty po 12.
1: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Piękne imię. No tak obiektywnie mówiąc, Baśka i Wilki w Radiu SK2. A kogo wkręci dziś Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
2: Tak.
3: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
2: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
3: Pan też podlega kontroli. Jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
2: Mu dobrze, no, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
3: No to dobrze. Dobrze, że mam pana teraz. To przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
2: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
3: Te zaległości musimy skontrolować.
2: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musi tam jechać na miejsce przecież.
3: No my nie możemy do na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
2: A co znaczy wagowo?
3: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej, szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
2: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
3: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
2: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
3: No jak pan inaczej to poważy?
2: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy niż my mamy rację oddać.
3: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
2: No tak, tylko teraz jak mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z prokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
2: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko ja muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: To może Justyna by pomogła?
4: Cześć, Giluś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Weźesz, Justyna, przestań mnie
4: No. Nie denerwuj mi się, czasem trzeba się pośmiać.
2: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
1: Nosel wkręca. Zapominając już.

0: daj mi znać.
1: Oskar Cyms w Radiu SK 2. Mamy 22 minuty do godziny 13. W pracy jest miło, w pracy jest bezpiecznie, prawda? Nie to co w piaskownicach w Gdyni. Okazuje się, że ostatnimi czasy właśnie w gdyńskich piaskownicach pojawiają się żmije i to na potęgę. Służby ostrzegają, żeby absolutnie nie łapać ich na własną rękę, tylko dzwonić się po ekopatrol. Najważniejsze to nie wykonywać gwałtownych ruchów, a to akurat idealna wymówka dla każdego, kto dziś w pracy planuje po prostu widowiskowo nic nie robić.
2: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: latach 80. to nie przejmowali się, że tytuł piosenki może być jakiś za długi, no bo przecież liczył się przekaz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. I Martyna Jakubowicz, takie polskie hity z różnych czasów. Gramy wam w Radiu SK 2. Po godzinie 13 usłyszymy zespół Mysłowic w wersji bardzo romantycznej. Będzie też tegoroczne męskie granie. Przed nami za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
18: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 21 kresek, a słońce będzie przeplatać się z chmurami. Możliwe są przelotne opady, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Wiatr z północy będzie lekki, więc nie ma się czym martwić. Ciśnienie pozostanie stabilne. W nocy sytuacja się zmieni. Spodziewamy się silniejszego wiatru, który może wpłynąć na komfort jazdy. Temperatura spadnie do 17 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
19: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner, miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca, próbując uciec, potrącił 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
20: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
19: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Jutro na stacjach paliw obniżka cen. W czwartek litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6,50 zł. Benzyny 98 za 7,06 zł. groszy, a oleju napędowego za 6 zł i 97 groszy. Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
1: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje. Inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo i
12: położy.
1: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
14: To są paznokcie, widzisz?
1: To świeżutkie ślady są. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
19: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, jednak w pierwszej kolejności władze stawiają na odstraszanie.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Kobieta myślała, że rozmawia z pracownikiem banku. Straciła 56 tysięcy złotych. Bialscy policjanci ustalają sprawców oszustwa, którzy przekonali pokrzywdzoną, że jej pieniądze są zagrożone i niezbędne jest wykonanie przelewu na wskazane konta zagraniczne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę. W Białej Podlaskiej i całym powiecie dzisiaj może zagrzmieć. Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami. Możliwy jest deszcz, silny wiatr, a także grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 20.
22: 2,5 minuty po godzinie 13, a tak sobie pomyślałem, że przygotuję wam psikusa na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo wiadomo, że u nas najlepsze polskie hity. Tymczasem pierwszy hit, jego tytuł to Anyone I Want To Be, Roxana Węgiel. Drugi hit to I Love You od T-Love. A potem Wiktoria Kida, Myslowic, Natalia Zastępa. Dobrze będzie, bo to jest fajne środowe popołudnie do weekendu z górki. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: Bez reklam.

0: To Natalia Zastępa i Wracam do siebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Marek Grechuta, dni których nie znamy. Też was denerwuje to, że teraz cały sprzęt, który nas otacza, i elektronika, i tak naprawdę wszystko, co kupujemy, co nabywamy, macie takie wrażenie, że jest tylko produkowane i da się używać przez czas trwania gwarancji, a potem jak się zepsuje, to panie, kto to naprawi? To się w ogóle nie opłaca, lepiej kupić nowe? Denerwuje was to? To się zmieni, moi drodzy. Bo właśnie w naszym kraju przygotowywane są przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę. Ta dyrektywa nazywa się Right to Repair, czyli prawo do naprawy. Cel prosty, sprzęt ma służyć dłużej, naprawa ma być łatwiejsza, bardziej opłacalna, a producenci już nie będą mogli tak łatwo odsyłać klientów z kwitkiem. Nawet po zakończeniu gwarancji już nie będzie czegoś takiego, że o, dlatego sprzętu już nie ma wsparcia. Nie. Póki klient będzie chciał, to sprzęt ma być naprawialny i ceny mają być rozsądne i dostępne. No chciałoby się powiedzieć w końcu, prawda? Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pożyjemy, zobaczymy. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o nas, o SK2 i o mnie, to ja mogę dać wam gwarancję, że najlepszych polskich hitów u nas brakować nie będzie. No chociażby te dni, których nie znamy od Marka Grechuty. Później nowy hymn męskiego grania tegoroczny. Później wideo za nią wyszkoni. Później Daria zawiało w Stacko Hemingwayem. Nieźle, co? Mam nadzieję, że ja ze swojej gwarancji, chociaż po tym, co powiedziałem, się wywiązałem.
1: SK2.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Dobra, powiem to. Jakie powiązania występują w muzyce? Ano, gdyby nie elektryczne gitary, nie byłoby kwiatu jabłoni. Prost. Elektryczne gitary i koniec. Był taki czas w latach 90., kiedy jedna dyskoteka szkolna, tak zwana, kończyła się właśnie tym numerem. To było takie kultowe zagranie niejednego szkolnego DJ-a. Z 1992 roku ten numer pochodzi z albumu Wielka Radość, albumu elektrycznych gitar oczywiście. I tak zakończyliśmy właśnie, a propos, tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Dziesiątkę najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Za chwilę Patrycja Markowska i świat się pomylił. Patrycja Markowska, która będzie między innymi do zobaczenia i do usłyszenia na tegorocznym festiwalu w Opolu.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Radiu SK2, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość, tak nazywa się ten numer. Numer, który cały czas jest nowością na naszej playliście. Punktualnie o 14 będą najświeższe newsy. Potem odpalimy kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, najlepszych polskich. Odpalimy z piękną, kultową, polską balladą Nie płaczewka z zespołu Perfect. No i też po 14, skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się myjnie samochodowe.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 21 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na samopoczucie. W nocy wiatr się nasili, co może nieco utrudniać jazdę, a temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro słońce będzie przebijać się przez chmury z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Na piątek zapowiada się więcej słońca i 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą, a nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
13: Zginęli moi rodzice, jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się.
12: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyciągnęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
14: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
15: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
14: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej.
16: Będę
14: partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
12: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. Spotkanie rusza o 16:30.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Małaszewicz udaremnili przemyt blisko 48 tysięcy paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
18: Wartość rynkowa zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wynosi prawie 1 000 000 zł.
17: Sprawę prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Przed nami kolejne spotkanie genealogiczne. Temat to drzewa genealogiczne online, możliwości i pułapki. Widzimy się 28 maja o 15:30 w Dziale Wiedzy o Regionie Bialskiej Biblioteki.
0: Trzy po drugiej, to teraz można, jeżeli macie gitarę pod ręką, wyjąć ją, nastroić szybko, żeby dołączyć do perfektu i zagrać kultową balladę Niepłaczewka. Albo sobie pośpiewać można chociaż, ponucić, to też się liczy. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Skąd to się wzięło? Za chwilę też opowiem, skąd się wzięły myjnie samochodowe. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: Bez reklam, jeden po drugim.
19: Teraz gramy.

0: Kto się złapał na tym, że na właśnie w tym momencie? A, dołączał wokalnie do Andrzeja Krzywego. No kto, no kto? To jest magia tego numeru. Demono i Statki na niebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Zaraz będzie Ania Karwanow, to mi graj. Będzie też Mezo z Kasią Wilk, będzie Sanach, a to jeszcze nie koniec tej dziesiątki hitów jeden po drugim.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o tym, skąd się wzięły myjnie samochodowe. I sprawa jest dziwaczna, dlatego że pierwsze myjnie samochodowe pojawiły się jeszcze zanim samochody stały się naprawdę popularne. Wyobrażacie to sobie? Na początku XX wieku samochody myło się ręcznie, szczotką, wiadrem, dużą cierpliwością. Ale kiedy samochodów zaczęło przybywać, ktoś wpadł na pomysł, a gdyby zrobić z tego taśmę jak w fabryce? No i tak w 1914 roku w Detroit powstała jedna z pierwszych zautomatyzowanych myjni. Choć automatyzowanych to trochę za dużo powiedziane, samochód był przeciągany przez tunel, a ludzie po drodze po prostu ręcznie go szorowali. Prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w latach 40. i 50., kiedy pojawiły się maszyny z obracającymi się szczotkami, suszarkami i systemem natrysku wody. Potem myjnie zaczęły się dzielić na różne typy tunelowe, bezdotykowe, samoobsługowe. No to ostatnie szczególnie pokochali kierowcy w Europie, bo można było umyć auto szybko i taniej. Za to z gwarancją porysowanego lakieru prawie. A ciekawostka z Polski? Bardzo proszę. Jedne z pierwszych nowoczesnych myjni bezdotykowych zaczęły masowo pojawiać się u nas w latach 90. i bardzo szybko stały się hitem. Polska do dzisiaj jest jednym z europejskich liderów produkcji urządzeń do myjni samoobsługowych. Nasze firmy eksportują je nawet do kilkudziesięciu krajów. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przeciętna, automatyczna myjnia potrafi zużyć mniej wody niż mycie auta pod domem z tak zwanego węża ogrodowego. Chociaż tak nie wolno. No bo część wody w myjni automatycznej jest filtrowana i wykorzystywana ponownie. Czyli czasem myjnia jest nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej ekologiczna. Ale zaraz, jak to? Część wody jest filtrowana i używana ponownie. Czyli, że tym, co umyłem na początku, myję na końcu? Znowu? Że brudną wodą? To ja się zastanowię.
1: Skąd to się wzięło?

0: Spokojnie, spokojnie, wcale nam nie wystygnie, bo my już wiemy, jak wykorzystać wszystkie piękne, letnie i wiosenne i wakacyjne dni, prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Słuchajcie, a może wy już macie jakieś plany wakacyjne, a może one już jakoś u was klarują, a może wy już wiecie, gdzie pojedziecie, które rejony Polski, albo nie tylko, które rejony świata będziecie podbijać, w jakim towarzystwie, co wam chodzi po głowie, a może macie dylematy, bo nie wiecie, co wybrać, na co się zdecydować, dajcie znać. 726-826-826, tu można SMS-owo, można też z głosówkami na naszym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II, 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: Kasa. Piękniejsza. To jest K2. To są najlepsze polskie hity. No i już prawie godzina 15. Tak na wyciągnięcie ręki. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Sprawdź to sam, czy kidał, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
22: Dziś po południu w Białej Podlaskiej zapowiada się ciepło, bo termometry pokażą 22 stopnie. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, więc parasol warto mieć pod ręką. Wiatr będzie północny, ale lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. Wieczorem sytuacja się zmieni, bo wiatr przybierze na sile, co może utrudniać jazdę. Jutro czeka nas mieszanka słońca i chmur, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
23: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania,
1: o co wnosiliśmy od samego początku. To tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, a prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
5: Walczymy za zniesieniem tego pokrzanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
20: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu.
23: PiS i PO jedno zło.
24: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
0: Usłyszał na miejscu od protestujących nasz reporter Michał Rawa. Tłum dotarł z warszawskiego placu zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Trzy drużyny z Polski wystartują na zawodach University Rover Challenge na pustyni Utah w USA. W zmaganiach łazików marsjańskich wystąpi m.in. ten z Politechniki Świętokrzyskiej.
25: Musimy się zmagać z bardzo trudnym terenem, pustynia. Jest najbliżej podobnym terenem do prawdziwego Marsa, jaki jest na naszej planecie. Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
0: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają 27 maja.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. W najbliższych dniach na terenie gminy Biała Podlaska rozpoczną się kontrole legalności podłączeń do gminnej sieci kanalizacyjnej. Celem działań jest wykrycie nieprawidłowości. Kontrole będą prowadzone między innymi metodą zadymiania. Uwaga kobiety, bo to wydarzenie dla Was. Bielska Rada Kobiet zaprasza na piknik Zdrowa Ja, mówi Anna Bodasińska, współorganizatorka.
26: Będzie Nordic Walking, ćwiczenia kształtujące mózg oraz taka plenerowa gimnastyka.
16: Piknik odbędzie się w sobotę, start o 11:00. Wstęp wolny.
27: A ja Wam powiem w tej godzinie o fajnej ścieżce rowerowej, jaką mamy w Polsce, która jest naprawdę taka, że co chwilę jak tam będziecie jechać rowerem, to będziecie przestawać, żeby podziwiać widoki. No zapierają dech w piersiach. Ja Wam o tym powiem, gdzie można się wybrać na taką przejażdżkę, ale najlepszych polskich hitów też Wam szczędził nie będę. Na początek Jugoton i Kazik i Malciki! Tak tam oni na początku zakrzykują. Nie, dobry w tym byłem, czy jak? Rafał Adamczak, dzień dobry.
28: Najlepsze polskie hity.

Vito Bambino i Zalia, decyzje. To jest Teska 2 u nas, najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Ciekaw jestem, czy już podjęliście decyzję o tym, że no jednak po sezonie zimowym to trzeba wskoczyć na rower, czy może już dawno to zrobiliście. Ale też zauważyliście, że jak się tak długo nie jeździ na rowerze, to te pierwsze przejażdżki są takie, że no... Jakby to powiedzieć, no siedzenia w tych rowerach to teraz takie niewygodne robią, prawda? I że jak pojedziemy od razu, wypuścimy się na długą przejażdżkę, to wracamy praktycznie nie dotykając siodełka. Potem to mija z czasem, ale swoje odcierpieć trzeba na tych pierwszych przejażdżkach rowerowych. A i fajnych tras rowerowych też w Polsce przybywa. Jedną z najciekawszych nowości ostatnich lat jest, no właśnie to tak, jeżeli planujecie sobie jakieś wypady w Polskę w wakacje, miejcie to na uwadze, jeżeli z rowerem oczywiście. Velo Pustynia, czyli malownicza trasa rowerowa wokół Pustyni Błędowskiej, nazywanej Polską Saharą. Saharą to jest miejscówka, w którym, gdzie w jednej wycieczce można przejechać przez piaszczysty krajobraz, leśne odcinki, efektowną drewnianą kładkę zawieszoną nad Doliną Białej Przemszy i to jest absolutny top, ta kładka właśnie. Wrażenie jest niezwykłe, bo chwilami jedzie się jak po pustyni. Po kilku minutach mamy trasę, która prowadzi wśród zieleni kilka metrów nad ziemią. Widziałem fotki z tej trasy, słuchajcie, to byłaby chyba najdłużej pokonywana trasa rowerowa przeze mnie, bo co chwilę bym się zatrzymywał i zachwycał i takie wow, jechałbym na tym rowerze, wiadomo, nie dotykając siodełka, jak już sobie ustaliliśmy, tak wow, patrz tu, ojej, wow, no wiecie jak to jest, nie? Velo Pustynia, pamiętajcie i jak czujecie się na siłach, ewentualnie planujecie jakieś eskapady wakacyjne gdzieś w Polsce, to ja wam polecam tę trasę rowerową. Hi-Fi Superstar, już teraz Wet Fingers w Radiu SK2, później Warius Max z Kasią Stankiewicz i będzie Kot bez ogona, takie cuda w SK2, 19 po trzeciej.

0: Jak sobie słucham tej piosenki, Kuba, to trochę o nas była. Nie, że dwa serca, ale dwa smutki, ta część. Zdecydowanie. Bajm, dwa serca, dwa smutki, to już za nami. Gramy najlepsze polskie hity w SC2, 29 minut po godzinie 15. Jakub Konieczkiewicz już jest w studiu, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2.
1: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach w tym mieście. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
2: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się ze sobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
1: Informuje Jacek Borek z Kieleckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w województwie dolnośląskim bez wody pitnej przekazał sanepid w Dzierżoniowie, to po wykryciu bakterii coli. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy. To pierwszy waleń z epoki eocenu znaleziony na terenie naszego kraju. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i w Ukrainie. We'll be right back.

0: gotowy na koło czasu. Agnieszka Chylińska na wokalu. Agnieszka Chylińska, która już w najbliższą sobotę w Łodzi koncertowo będzie obchodzić swoje urodziny. Ależ tam się będzie działo, ależ będą hity, ależ będą goście. Mam nadzieję, że was też nie zabraknie na tym wydarzeniu, na tych wyjątkowych urodzinach Agnieszki Chylińskiej. 20 minut pozostało do godziny 16. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. I taka przyjemna wiadomość wpadła na naszą skrzynkę messengerową od Eweliny. Pozdrowienia z wyspy Man, kraju, z którego wywodzi się kot bez ogona. Uwielbiam waszą stację, słucham od rana do wieczora. No jak miło, tak daleko od domu, a tu proszę bardzo. Jednak z najlepszymi polskimi hitami to troszkę lepiej, co? Pewnie Ewelina to śmiało potwierdzi, co wynika też z jej wiadomości, ale też każdy nasz słuchacz, który gdzieś tam Eski 2 słucha daleko, daleko przez internet albo przez naszą aplikację, co mocno polecamy też przy wszelkiego rodzaju wyjazdach wakacyjnych. Zawsze możecie nas, Eski 2, zabrać na wynos.
1: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W Eski 2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: To jest nowość. Jakżeż ona mi się podoba. Mówi o tej piosence oczywiście. Odkochaj, taki ma tytuł, a stoi za nią Marisa. Tak wam gramy w te dwa najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 16. Po 16 Dawid Podsiadło i Tazosy to na otwarcie. Muzyczne otwarcie kolejnej godziny. Ale też będzie Jarząbek po 16 ze swoją kolejną prawdą. Zajrzy na chwilę i spróbuje wyjaśnić, do kogo tak naprawdę należą pieniądze z komunii. Czy do rodziców? Czy do dziecka? Jeżeli was to interesuje, jeżeli to jest dla was bardzo gorący temat, to koniecznie słuchajcie nas, bo Jarząbek po godzinie 16 spróbuje to wyjaśnić. No a ja będę grał najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Przygotujcie się na popołudnie w Białej Podlaskiej z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą 21 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr delikatny, ale odczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W nocy jednak wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. Jutro spodziewajcie się więcej chmur niż słońca, z temperaturą maksymalną do 21 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku są już prawomocne. Chodzi o sprawę z 2019 roku. Do eksplozji doszło po tym, jak przewiercono podziemny gazociąg. Zawalił się dom, zginęło 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki dla 3 pracowników firmy wykonującej odwiert. Spędzą w więzieniu od 2 do 6 lat. 3 inne osoby usłyszały wyrok 4 lat i 2 miesięcy więzienia za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty. Dotyczą m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
17: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
16: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie w ciągu miesiąca ma zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Z kolei profesor Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego-Zmysłowic, który który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Terapia genowa w Stanach Zjednoczonych kosztuje 17 milionów złotych. Mieszkańcy robią więc robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
1: Taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartosiowi.
18: Jest i okazja pomóc, i spotkać się.
19: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, nie robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
16: Takich robaczków spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. 5 lat za głusownictwo grozi mężczyźnie z okolicy Rodzynia Podlaskiego. 57-latek w okresie ochronnym nielegalnie odstrzelił bażanta, który siedział na ogrodzeniu prywatnej posesji. Żeby zabrać ptaka, uszkodził ogrodzenie domu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, przyznał się do winy. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas Dni Gminy Piszczac, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka tamtejszego Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
22: W tym roku zaprosiliśmy na naszą scenę Kubańczyk, Łydkę Grubasa oraz Kama Sutra.
21: Dni Gminy odbędą się 7 czerwca.
0: Odnośnie pieniędzy, to padło już kilka kultowych pytań, między innymi...
23: Jakie pieniądze są za lat?
0: Ale też, gdzie są pieniądze z komunii? A Jarząbek to nam wyjaśni, do kogo należą pieniądze z komunii. Czy do dziecka, czy do rodziców. I to już za chwilę. Ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Dawid Porsiadło, Tazosy, tak zaczynamy, potem Urszula i Hania Kuzimowicz. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: zaczarowała nas, zaczarowała Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej. To SK2, najlepsze polskie hity 12 po 16. Czas naprawdę od Jarząbka odnośnie tych pieniędzy z komunii. Jak mnie to ciekawi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Ależ ciekawe pytanie przyszło SMS-em na 7268268826. Do kogo należą pieniądze z pierwszej komunii? Do dzieci czy do rodziców? No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad tym? W końcu kasę dostaje dziecko, tak jak prezenty rzeczowe, rower, komputer, smartfon, dron, ale jednak z gotówką jakoś tak jest inaczej, prawda? Pieniądze trafiają do rodziców, a co dzieje się z nimi później? No cóż, tego nie wiadomo. Pytanie, czy rodzice mają w ogóle prawo dysponować pieniędzmi, które dostało dziecko? Radca prawny Klaudia Podgórna-Starszyk w 2022 roku udzieliła dziennikowi Fakt wywiadu, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Według niej pieniądze otrzymane przez dziecko podczas jego pierwszej komunii świętej stanowią część jego majątku. Jednak zgodnie z polskim prawem nad majątkiem dziecka zarząd sprawują rodzice. No ale co ważne, muszą to robić z należytą starannością. Czyli pieniądze należą do dziecka, ale do czasu, aż dziecko nie osiągnie pełnoletności, zarządzają nimi rodzice. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pieniądze zarobione, w cudzysłowie zarobione przez dziecko, powinny być przeznaczone też na cele związane z jego utrzymaniem. Rodzice nie mogą więc roztrwonić ich na swoje zachcianki. I tutaj wchodzi bardzo ciekawa sprawa, bo wraz z 13 urodzinami dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. A co to oznacza? No na przykład to, że 13-latek może upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże, że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokojeniu jego potrzeb. Ja osobiście pieniądze ze swojej komunii widziałem 2 razy w życiu, pierwszy i ostatni.

0: To Lemon i Napraw w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie godzina 17. Jak myślicie, co teraz będzie? Oczywiście, że skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. 78-letni kierujący uderzył w ścianę budynku w centrum Ząbkowic Śląskich. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. 78-latek został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala wszelkie okoliczności zdarzenia. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na Krajowej 81. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w województwie śląskim. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W stronę Wisły zamknięto jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a spotkanie rusza już o 17.00.

0: 21 minut zostało do godziny 17, to jest SK2. Kto wam tak zagra, tak pięknie, tak kultowo? Edyta Górniak i Dotyk, najlepsze polskie hity gramy. Słuchajcie, jutro, 21 maja, mamy Dzień Odnawiania Znajomości. Bardzo proszę się przygotować do tego dnia. Bardzo proszę sobie pomyśleć, z kim i dlaczego chcielibyście odnowić znajomość. Może sobie o tym pogadamy, może uda się jakoś pomóc, może coś w tej kwestii jutro zrobimy.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: I po reklamie.

0: Pomimo burz to Antek Smykiewicz w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Jesteśmy jakoś tak optymistycznie nastrojeni, bo weekend nam się robi na wyciągnięcie ręki, dlatego że to już środa prawie minęła w tej części takiej pełnej obowiązków. A jak weekend, to mam nadzieję majowe przyjemności przed wami. Wiadomo też, że sezon komunijny, więc może gdzieś się zdarzy, że albo sami będziecie przeżywać to wydarzenie, albo będziecie w nim uczestniczyć jako goście. No to tylko koperty nie zgubcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważną sprawą jest też, że już po 17 będzie z wami Kinga Baryga, która wam uprzyjemni środowe popołudnie, a potem wieczór grając oczywiście najlepsze polskie hity. I na otwarcie tej kolejnej godziny, zaraz po newsach, o 17 będzie Lombard i Szklana Pogoda.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą około 21 kresek, więc na pewno nie zmarzniemy. Jednak warto mieć pod ręką parasol, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. W nocy jednak wiatr się nasili, co może utrudniać jazdę. Jutro niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 17. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz łączymy.
14: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
15: Nie da na wsi.
16: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
17: Nie mamy rynku węgla, a te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
14: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
13: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
18: Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
13: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogosława Pitsutko-Kaliszuk. Przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Na Pitera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę z premierem Donaldem Tuskiem. Pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy. Jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Agata Bogucka chciał wręczyć łapówkę. Teraz usłyszał wyrok skazujący. Chodzi o mieszkańca powiatu bialskiego. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
20: 75-latek na początku kwietnia pojawił się w bialskiej prokuraturze. Wtedy wręczył asesorowi prokuratora 1000 zł w zamian za podjęcie korzystnej dla niego decyzji w prowadzonej sprawie. Asesor zgłosił fakt przełożonym, ci wezwali policję i mężczyzna stanął przed sądem. Tam został uznany za winnego i skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
19: Sędzia zdecydował podać wyrok do publicznej wiadomości.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 17:00. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. I można śmiało powiedzieć, że niektóre osoby już teraz mają fajrant, bo właśnie wychodzą z pracy i zmierzają do domu. Co prawda jeszcze korki musicie w waszych miastach pominąć, ale z najlepszymi polskimi hitami to się może udać. Lombard i Szklana Pogoda to na dobry początek, a później Bledka i Dwa dni. SK2.

Nie mówcie, że trochę się nie rozmarzyliście. Big Day w dzień gorącego lata, tak wam gramy w Radio SK2, 18 minut po godzinie 17. Swoją drogą do kalendarzowego i astronomicznego początku lata zostały 32 dni. Myślę, że bardzo szybko zleci, a patrząc na to, co mówią badania, to lato jest nam wszystkim bardzo potrzebne, bo ciekawostka numer jeden od Kingi Barygi, proszę państwa, naukowcy zauważyli, że w te słoneczne dni jesteśmy tacy bardziej towarzyscy i częściej podejmujemy spontaniczne decyzje. Na przykład decydujemy się na spontaniczny urlop i mówimy sobie wzajemnie albo do bliskich osób: chodźmy, jedźmy nad jezioro, teraz. A ciekawostka numer dwa to kontakt z naturą latem obniża poziom stresu i pomaga odpocząć psychicznie. No i jak się okazuje, wystarczy krótki spacer pomiędzy odpisaniem na jednego maila a drugiego, który poprawi koncentrację i nastrój. Do tego dodałabym jeszcze muzykę, bo ona również poprawia nastrój i tą gramy wam już teraz, nie czekając na początek lata. Dodaj pamiętnik w Radio SK2 już teraz. SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tej artystki, który jest już na 17 miejscu w najnowszym, w tym ostatnim piątkowym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować, bo przypominam, że na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska Dwudziestka to wy decydujecie, który numer pojawi się na szczycie. A najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek o godzinie 18 i zostało jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować, a jak to robić najlepiej, opowie wam Łukasz Zduńczyk.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze najlepsze polskie hity. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, odpalamy po 18. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Z kolei Marcin Romanowski miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, pomóc posłom w ucieczce mogła administracja Orbana. Minister zapowiedział już wniosek o ekstradycję Ziobrę. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza z uchylonym immunitetem. Postanowił o tym dziś Sąd Najwyższy, a to oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury. Może jej grozić do 8 lat więzienia. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0 i 6-1. Mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: No i mamy być z czego dumni. Wielkie brawa! A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. I co będzie, Kuba, za chwilę? Uinformowałyśmy cię tutaj przed wejściem.
7: No, w radiu, jak już jest muzyka i są najlepsze polskie hity, no to jeszcze tylko wizji brakuje.
0: Dokładnie, dlatego zapraszamy serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Tam odpalamy za chwilę, a teraz gramy. Beata i Rzeka Marzeń. Zrobi się bardzo sentymentalnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Mecne Rigotam. Tak wam gramy w Radiu SK2 16 minut po godzinie 18, a na naszym TikToku, na naszym profilu SK2 na TikToku rozpoczęłyśmy już live'a, więc zapraszamy was serdecznie. Właśnie zadaję teraz wszystkim tutaj, którzy nas oglądają, pytanie, skąd są, i uwaga, pojawiają się osoby z Białej Podlaski, z Bydgoszczy, Zabrodzie się pojawiło również, Mikołów, Piekary Śląskie, Łódź, Rzeszów, Trzemieszno, Łomża. Naprawdę jest was tutaj bardzo dużo, ale cały czas możecie do nas dołączać, ten live trwa. Zapraszamy też was na Messengera Radia SK2, bo tam możecie zostawiać głosówki. Głosówki z pozdrowieniami, z życzeniami. Wszystkie chwyty dozwolone, dzisiaj antena jest wasza, więc zapraszamy was serdecznie na Messengera Radia SK2. Tam zostawiajcie głosówki i wiadomości, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Ewa Farna i Nie Przegap.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 27,5 minuty po godzinie 18. Swoją drogą ten numer to taki jest bardzo sentymentalny, można by powiedzieć też, że romantyczny. I jak się okazuje, także nasi obserwatorzy na TikToku, którzy są na naszym live'ie, również wspominają ten kawałek właśnie z dyskotekami, z na przykład zakończeniem klas ósmych, tutaj Przemek napisał, ale także nawiązując do tego, że piszecie na Messengerze Radio SK 2 pozdrowienia, ale także życzenia, no to odezwała się do nas Lesia, która napisała tak. Puzjaczek, kocham cię bardzo, przepraszam. Niezależnie od tego, co Lesia przeskrobałaś, to myślę, że ten chłop powinien ci wybaczyć. A my już teraz gramy. Nareszcie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: SK 2. SK 2.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. U nas możecie usłyszeć zarówno te starsze, sentymentalne, ale także te nowsze. A ja przypomnę, że cały czas na naszym profilu na TikToku, na profilu Radia SK2, trwa live. Możecie go tam podglądać, możecie zobaczyć, co się u nas dzieje, nie tylko posłuchać. I cały czas możecie również wysyłać pozdrowienia, tak jak na przykład Dorota, która pozdrawia swoich cudownych chłopaków. Mama Dorotka. No to my również przyłączamy się do tych pozdrowień. Mamy nadzieję, że dzisiaj już mamie Dorotce dacie spokój, będzie mogła odpocząć i posłuchać kolejnych najlepszych polskich hitów. Bo takie do godziny 19 jeszcze pogramy, już za chwilę Rotary na jednej z dzikich plaż. Oj, dzisiaj dużo wokół tego lata.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Robert Gawliński. Tak kończymy godzinę 18 po 19 najlepsze polskie hity, czyli m.in. Zakop Power, ale także Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. Do tego dorzucamy jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A już za chwilę wytłumaczymy, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi i do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Wygucka, zapraszam. Biała Podlaska zaprasza na kolejny koncert w ramach 7. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Białej Podlaskiej wystąpią Bogumił Tadeusz Soroka, szczecinianin z pochodzenia, początkowo grał na skrzypcach, teraz jego instrumentem jest trąbka, i Grzegorz Bigas, absolwent Uniwersytetu Chopina w Warszawie w klasie organów. Koncert w niedzielę o 19.30.
0: Wybiła 19, dostaliśmy wiadomość od Luizy, która napisała: pozdrawiam moją przyjaciółkę Ewelinę, muszę się uczyć z biologii, ale oglądam wasz live, strasznie mnie on zaciekawił i nie potrafię się oderwać. No to zostań z nami, ale przy okazji ucz się biologii. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Ale najpierw zakopam.

0: Póki na to czas pogadamy jak za dawnych lat. Demono, tak wam gramy w Radiu SK 2, 14 minut po godzinie 19. Jeśli ktoś na naszym live'ie na profilu Radia SK 2 jeszcze nie jest, to koniecznie tam zapraszamy. Ja nie będę zdradzała więcej, ale dzieje się całkiem sporo. Zresztą zobaczcie sami, ja też podglądam, bo aktualnie live Radia SK 2 sobie poszedł pozwiedzać naszą redakcję, a ja w tym czasie wam gram kolejne najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Już teraz w Radiu SK 2.
1: SK 2. SK 2.

To jest Radio SK2, a ja przypominam, że możecie zgłaszać się do naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie, wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i z kimś z Was się zmierzę. Do zgarnięcia podwójne karnety na Kortowiady w Olsztynie. Kto chętny? Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, bo z taką propozycją do was przychodzę, a na Messengerze odezwał się do nas Tomek. Cześć Tomku.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pochodzisz?
2: Z Lublina.
0: Z Lublina, no to pozdrawiamy serdecznie cały Lublin. Czy my ci możemy trochę poprzeszkadzać?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, to poprzeszkadzamy. Zabawa polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, dobrze?
2: Dobrze.
0: Na to wszystko masz 30 sekund, więc mamy tutaj taki też zegar, który odmierza czas. Mam nadzieję, że uda ci się odpowiedzieć w tym czasie, dobrze?
2: Dobrze.
0: Super. No to uwaga, czy jesteś gotowy? To było ostatnie tak, które mogłeś powiedzieć. Bardzo cię proszę też, żebyś mówił głośniej do mikrofonu. Dobrze? Bo to jest istotne.
2: Dobrze.
0: To uwaga, uwaga, startujemy. Lubisz muzykę pop?
2: Yes.
0: Wiesz, jaki utwór jest teraz numerem jeden na listach przebojów?

0: Lubisz hard rock?
1: Wiem.
0: A co z reggae? Ajajaj, no niestety, Tomku, nie udało nam się. Niestety nie udało się przejść przez te pytania. Nie udało się odpowiedzieć, ale oczywiście mamy dla ciebie nagrody, pocieszenia. Nie będzie to, co prawda, podwójny karnet na kortowiady, ale będą to gadżety Radia SK2. Więc bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w tej zabawie i życzę ci miłego wieczoru. Trzymaj się, hej.
1: I życzę miłego wieczoru.
0: Hej, pa. A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, to już teraz w Radiu SK2.

0: Cleo i kolory lata. Co prawda na razie mamy kolory wiosny, ale do tego lata zostały 32 dni, tak jak już Wam wcześniej tutaj wspominałam. Natomiast ja wracam jeszcze z jedną ważną informacją. Cały czas podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie jest do wzięcia. Więc teraz zapraszam Was na Messengera Radia SK2. Jeżeli chcielibyście taki karnet zdobyć, podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie, to napiszcie po prostu, dlaczego on powinien trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości. Po godzinie 20 rozwiążemy tę zabawę i zobaczymy, kto mnie przekonał najlepiej. Ale spokojnie, do 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów Wam pogramy. Już za chwilę Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę.

0: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Wiecie, jak się mówi zazwyczaj, że środa minie, tydzień zginie. My powoli zbliżamy się do końca środy, ale gramy dalej. Najlepsze polskie hity po 20 m.in. Big Cyc, ale także Vito Bambino i Zalia.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Bogucka, zapraszam. Znamy już gwiazdy, które wystąpią na scenie podczas Dni Gminy Piszczac, mówi Karolina Brodzik-Zaręba, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu.
6: Przede wszystkim Festiwal Muzyki. W tym roku zaprosiliśmy na naszą scenę zespół Kubańczyk, Łydkę Grubasa oraz Kamasutra.
5: Oprócz atrakcyjnego programu muzycznego, w wydarzeniu będą towarzyszyć gry i zabawy dla najmłodszych. Dni Gminy odbędą się 7 czerwca.
0: Wybiła 20. Nie dość, że za chwilę usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, to za chwilę komuś z Was wręczę również podwójny karnet na kortowiady w Olsztynie. Aby ją zgarnąć, wystarczy napisać, dlaczego ten karnet dla Was i dla osoby towarzyszącej, czyli te karnety, powinny trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości, to jest ostatnia szansa. Profil Radia SK2 na Facebooku, Messenger, tam piszcie, a ja już teraz gram. Najlepsze polskie hity. Gabriel Fleszar to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Carla Fernandez, chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radio SK2, 13 minut po godzinie 20. Ja pytałam się was, dlaczego to właśnie wy powinniście zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. I odezwała się do nas Justyna, która jest tutaj z nami. Halo, halo, Justyna, jesteś?
1: Halo, halo, witam wszystkich.
0: Witamy. Te hałasy, które słychać u Justyny, świadczą o tym, że Justyna jest w pracy, bo już nam to poza anteną powiedziała. Justyno, to powiedz w takim razie, dlaczego akurat ty zasługujesz na to, żeby te podwójne karnety na Kortowiadę zgarnąć?
1: No przede wszystkim 31 obchodzę urodziny, więc to fajny prezent. A w tym roku na urodziny wymyśliłam sobie, że przepiękny półmaraton, więc przy okazji będzie od was nagroda.
0: No to dobrze, to ty sobie robisz taką katorgę i bierzesz udział tutaj w półmaratonie na swoje urodziny, to my ci to wynagradzamy. Oczywiście podwójnym karnetem na Kortowiadę w Olsztynie. Co ty na to?
1: No świetnie, to najpierw relaks, a później męka.
0: Tak jest, dokładnie. To najpierw relaks, później męka. Mam nadzieję, że ten tak się odpowiednio zrelaksujesz na koncercie, że później ten półmaraton to będzie czysta przyjemność.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, Justyna. Życzę ci, żeby czas w pracy mijał ci bardzo szybko. Pozdrawiamy cię gorąco. Trzymaj się, hej.
1: Również pozdrawiam, hej.
0: Pa, pa. No to mamy to. Justyna jedzie na Kortowiadę, dostała podwójny karnet, ale przypominam, że wy też taki karnet możecie zdobyć. Jutro również będziemy wam go rozdawać, ale również rozdajemy go na naszym profilu na Instagramie. Radio SK2, zaglądajcie tam koniecznie, a ja gram dalej już teraz. Budka suflera i piąty bieg. SK2.

Paula od dziś. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami na live'ie na profilu Radia SK2 na TikToku. Już powstała jakaś tam rolka, już na Instagramie Radia SK2 pojawiły się jakieś relacje, więc zapraszamy was teraz tam i odsyłamy. Przypominam, że ci, którzy chcieliby się wybrać na Kortowiadę, mogą właśnie tam również zdobyć podwójny karnet na Juvenalia w Olsztynie. A line-up jest bogaty. Będzie Maryla Rodowicz, między innymi Michał Szczygieł, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. A już teraz u nas, na naszej eskowej scenie, Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Tak wam gramy w Radiu SK2. SK2.

Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babielato. Dwa słońca. Tego słońca w tym tygodniu już rzeczywiście nie powinno nam brakować, bo od dzisiaj już ono świeciło pierwszy dzień, ale to dopiero początek. W weekend możemy się spodziewać naprawdę prawdziwych upałów. 27 stopni, miejscami nawet cieplej. Będzie bardzo gorąco, więc jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to może warto zaplanować sobie jakieś działkowanie albo grillowanie. No, jak uważacie, róbcie co chcecie, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Maciej Skiba, ale także Ryszard Rynkowski. Coś dla młodszych, coś dla starszych. SK2. Autopromocja.

0: Jedynka Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: spokrewnieni, przystojni i bardzo utalentowani. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Bogucka, zapraszam. Uwaga kobiety, bo to wydarzenie jest dla was. Bialska Rada Kobiet zaprasza na piknik Zdrowa Ja, mówi Anna Bodasińska, współorganizatorka i członkini Rady.
16: Będzie Nordic Walking, ćwiczenia kształtujące mózg oraz taka plenerowa gimnastyka dla seniorek, dla seniorów.
15: Piknik odbędzie się w sobotę, start o 11 w Parku Radziwiłłowskim. Wstęp jest wolny.
17: Magazyn lokalny.
15: Zaprasza Agata Bogucka. Już ponad 250 seniorów z Białej Podlaskiej korzysta ze specjalnych opasek monitorujących ich stan zdrowia. To jedno z wielu działań prowadzonych przez miasto w ramach poprawy jakości życia, bezpieczeństwa oraz aktywności osób starszych. Na jakie udogodnienia mogą jeszcze liczyć seniorzy? O tym rozmawia Arek Michlewicz.
18: Polityka senioralna, w jaki sposób miasto działa, aby wspierać seniorów w naszym mieście? No i jakie rozwiązania być może już wprowadzono, coś nowego, a może coś pojawi się na horyzoncie?
19: Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska. Zwykłem mawiać troszkę przewrotnie, ale zupełnie szczerze, że dbamy o seniorów, robiąc to także we własnym interesie. Wszyscy będziemy seniorami i nasza dzisiejsza praca nad stworzeniem warunków do właściwego rozwoju, warunków do właściwej dbałości o swoje zdrowie, ale także o jakość spędzania wolnego czasu, jest tą sztafetą pokoleniową, w której wszyscy uczestniczymy. I podkreślmy, a mówię to z perspektywy samorządu Białej Podlaskiej z dumą, że seniorzy to jest jeden z naszych miejskich magazynów energii. To może brzmieć żartobliwie, ale rzeczywiście nasi aktywni, kreatywni, energiczni seniorzy są po prostu inspiracją.
18: Chce pan powiedzieć, że czasami w tych seniorach jest więcej energii niż w młodzieży?
19: Myślę, że to jest bardzo uprawniony wniosek, ale tą energią seniorzy się przede wszystkim dzielą. Są inspiracją i motywują także młodsze pokolenia. Mówiąc o współpracy z seniorami, działaniach do nich skierowanych, warto zwrócić uwagę na bardzo bogatą instytucjonalną strukturę zaangażowania seniorów w życie społeczne naszego miasta. Zacznijmy od Bialskiej Rady Seniora. Stanowi reprezentację seniorów i organizacji, które na rzecz seniorów Białej Podlaskiej działają. Rada Seniora jest naszym konsultantem, doradcą oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć, które właśnie do seniorów adresujemy i z satysfakcją i wdzięcznością chcę to przyznać, że bardzo dobrze nam się z seniorami współpracuje.
18: Czyli to jest ta grupa pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy chcemy ulepszyć, jeżeli chodzi o seniorów, to zwracacie się najpierw do nich i oni z rękawa, że tak powiem, wyrzucają te pomysły.
19: Zdecydowanie. Tu działa ta prosta prawidłowość, że to środowisko seniorów przecież najlepiej zna własne potrzeby i oczekiwania, także bolączki i zagrożenia, którym stawianie czoła powinno się odbywać z wsparciem sił naszego miejskiego samorządu. Rada jako ten pierwszy instytucjonalny organ ma zapobiegać i przełamywać zjawisko marginalizacji seniorów, czy zagrożenie tym zjawiskiem, inspirować tą naszą integrację międzypokoleniową, no i wspierać aktywność osób starszych w różnym wieku, także przecież w obszarze promocji zdrowia, edukacji seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku na przykład, kultury oraz wypoczynku. Nasi seniorzy poprzez swoją aktywność wspaniale przełamują różnego rodzaju tabu i stereotypy.
18: Czy wy jako miasto monitorujecie sytuację osób starszych w mieście, czy to zleciliście już Białskiej Radzie Seniorów?
19: O, mamy szereg instytucji, które w ramach swoich kompetencji realizują takie zadania. Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego kilka działów zajmuje się monitoringiem tych części naszej społeczności, które mają szczególne potrzeby. Wśród nich są także i seniorzy, ale oczywiście w ramach aktywności codziennej seniorów tych kilka instytucji, od Rady Seniora począwszy, takie właśnie zadania spełnia. Chciałbym też powiedzieć, że to liczenie się ze zdaniem seniorów oraz traktowanie środowisk seniorskich jako bardzo ważnego partnera ma też i ten swój wymiar, na przykład, że Białska Rada Seniorów otrzymała z zasobów naszego samorządu bardzo fajne biuro w nowoczesnej kamienicy w ścisłym centrum miasta przy ulicy Krótkiej 1. W zasadzie widzimy się przez okno na co dzień. To właśnie tam odbywają się spotkania naszego seniorskiego środowiska i tam między innymi rodzą się te fantastyczne pomysły, jak na przykład obchody Dnia Seniora i wiele wydarzeń kulturalnych i integracyjnych, dla których jako miejski samorząd jesteśmy partnerem. Wśród nich także na przykład potańcówki. Dla przykładu, że naszych potańcówkach, których realizujemy średnio 4 w roku, w każdej z nich bierze udział niemal 500 osób i wszyscy wspaniale się bawią.
18: Niektóre miasta mają wprowadzone na przykład coś takiego jak voucher do wykorzystania. Taksówka przyjeżdża po nich i zawozi ich do lekarza. Mówię o tych seniorach, którzy mają problemy z poruszaniem i niektóre miasta mają taką politykę wprowadzoną. Dlatego chciałem zapytać o taką formę wsparcia. Ja nie mówię tutaj o taksówkach, tak jak to w innych miastach czasami bywa, tylko po prostu o na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy w mieście.
19: Jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie komunikacyjnym, to przede wszystkim nasz transport miejski. Wszystkie autobusy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To są autobusy tak zwane niskopodłogowe. Seniorzy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z odpłatności za przejazdy naszą komunikacją miejską, ale szczególną ofertę przygotowaliśmy w ostatnich latach dla osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko seniorów, choć przyznajmy, w dojrzalszym wieku częściej takimi ograniczeniami mieszkańcy miasta bywają dotknięci. W ten sposób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami, z którego mogą korzystać mieszkańcy naszego miasta. Takim zorganizowanym systemem działania na rzecz zdrowia białskich seniorów jest program, który od kilku lat realizujemy. Program pod nazwą Korpus Wsparcia Seniorów. Realizujemy go siłami naszego MOPS-u i jest adresowany do seniorów w wieku od 65 roku życia. Właśnie tych, którzy mają określone problemy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na własny stan zdrowia, a prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkają nawet ze swoimi bliskimi, którzy nie są w stanie im wystarczającego wsparcia zapewnić. I właśnie założeniem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorowi w miejscu jego zamieszkania poprzez dostępność do tak zwanej teleopieki, czyli opieki na odległość. Zaznaczę, że ten program realizujemy dzięki wsparciu, które otrzymujemy od polskiego rządu. I podstawowym narzędziem w tym naszym programie są opaski bezpieczeństwa, które seniorzy otrzymują, zakładają je na nadgarstek. Takie opaski wyposażone są w kartę SIM oraz w alarmowy przycisk, taki właśnie SOS, który umożliwia bezpośrednie połączenie z centrum teleopieki w przypadku, gdy senior wymaga takiej nagłej pomocy wskutek na przykład gwałtownego pogorszenia się samopoczucia czy zachorowania użytkownika opaski.
18: To z tego mogą korzystać osoby samotne, czy każda starsza osoba, która zgłosi taką potrzebę?
19: Osoby, jak przed chwilą wspomniałem, które mieszkają samodzielnie lub nawet z bliskimi, którzy to bliscy nie są w stanie właściwej opieki im zapewnić. Co roku kontynuujemy realizację tego programu. Kilkaset osób otrzymało taką pomoc. Podkreślmy, że ta opieka, teleopieka funkcjonuje 7 dni w tygodniu i przez całą dobę. Te opaski same w sobie mają te funkcje stałego monitoringu podstawowych funkcji życiowych, dokonują pomiaru temperatury, ciśnienia, saturacji, pulsu oraz lokalizują ich użytkownika. I co najważniejsze, to wsparcie jest bezpłatne. Seniorzy nieodpłatnie korzystają z takiej teleopieki.
18: W sumie takie rozwiązania, które są wprowadzane, to one są trochę, wydaje mi się, wprowadzane też z myślą o sobie, bo nas też czeka ten wiek senioralny. A nie wiem, czy pan prezydent wie, osoby 45+, według WHO to już jest wiek przedstarczy.
19: Co pan redaktor powie? Zapadła cisza i czoła nieskrywające przepełnienia jaźni głęboką refleksją. Nikt z nas młodszy już nie będzie. Na początku naszej rozmowy wspomnieliśmy, że tak, to jest dobra inwestycja także w naszą przyszłość. Gdy sami, będąc w szczycie swoich sił i możliwości życiowych, młodszym pokoleniem dajemy przykład, że o seniorów dbać należy. Być może ktoś kiedyś zadba także i o nas.
18: Ja tak trochę myślę, że w momencie, kiedy my dojdziemy do tego wieku senioralnego, to już technologia, ponieważ bardzo mocno postępuje, to będziemy takimi trochę hybrydami. Elektryczne ramię, trochę noga wspomagana.
19: No to dopiero wykażemy się na boiskach albo już zostaniemy wówczas galaktyczną, rowerową stolicą. Ale odkładając przynajmniej na chwilkę żarty na bok, chciałbym podkreślić, że obok tych działań, które wspomnieliśmy, realizujemy też szereg innych. Bo na przykład dużym zainteresowaniem, popularnością cieszy się rokrocznie organizowany przez nas w Urzędzie Miasta Dzień Zdrowia Seniora, w ramach którego rokrocznie około 100 seniorów korzysta w godzinach pracy urzędu z szeregu porad, badań, konsultacji, oczywiście bezpłatnych, i to wszystko dzięki pomocy specjalistów, których do takiej współpracy zapraszamy. To też ważne, że po prostu w jednym miejscu senior może wykonać wiele badań, które są potrzebne, nie będąc zmuszonym do biegania po przychodniach czy innych zakładach, jak na przykład zmierzy sobie poziom cukru czy cholesterolu, albo wykona szybkie EKG, zmierzy ciśnienie, skonsultuje się z psychologiem czy z dietetykiem. Można powiedzieć, że już od tych kilku lat wręcz stał się tradycją ten nasz Dzień Zdrowia Seniora i pewnie, że widząc to zapotrzebowanie, będziemy te działania kontynuować. Wspomnieliśmy o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale przecież też z dumą zawsze podkreślamy, że w Białej Podlaskiej mamy 5 klubów seniora. To jest łącznie ponad 250 osób zaangażowanych w niemal codzienne aktywności i integracje. To są miejsca, którym zapewniamy dobre, wyposażone w odpowiednie narzędzia lokum. Seniorzy wspaniale rozwijają swoje bardzo różne talenty, integrują się międzypokoleniowo, bo na przykład przygotowują przedstawienia okolicznościowe, z którymi trafiają do bialskich szkół i przedszkoli, ale odbywają też zajęcia sportowe. W ten sposób też w zasadzie żaden bialski senior, jeżeli tylko wyrazi wolę zaangażowania w tego rodzaju przedsięwzięcia, nie będzie skazany na samotność.
18: Tutaj trochę mi na myśl przychodzą też ci bardzo aktywni seniorzy, którzy potrafią w momencie, kiedy jest kręcona rowerowa stolica Polski, wykręcić ponad 1000 kilometrów.
19: No i są tym fenomenalnym przykładem tej energii, o której wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, i to energii, którą konsumują nie tylko sami dla siebie, ale za zarażają nią innych, dzielą się z naszym lokalnym środowiskiem. Tu nie sposób nie wspomnieć na przykład fantastycznej Uli Awerczuk, która była mistrzynią Polski 2 lata temu. Przejechała najwięcej kilometrów spośród wszystkich kobiet kręcących w rywalizacji o tytuł rowerowej Stolicy Polski. Przez miesiąc przejechała 7 tysięcy kilkaset kilometrów. Ula jest szczęśliwą emerytką.
18: Czyżby jadła i spała na rowerze?
19: Jeszcze nie, ale to prawda, że spędzała na rowerze przez miesiąc, każdego dnia około kilkunastu godzin. Każdy z nas jako senior chciałby się tak wspaniale i zjawiskowo prezentować jak nasza mistrzyni Ula. Podam bardzo ciekawy przykład, w zasadzie opowiadam go jako anegdotę. Odbyliśmy rajd do Kocka i z powrotem, to był nasz rajd przyjaźni. W Kocku zjechaliśmy się z przyjaciółmi z Puław, którzy zawsze w rywalizacji deptali nam po piętach. I tego dnia wyszło nam około 180 kilometrów, gdy wjeżdżaliśmy do Białej Podlaskiej, więc uznaliśmy, że już grzechem by było, by nie dokręcić tych 20 do 200 kilometrów. Piękny, bardzo satysfakcjonujący wynik. No i zostaliśmy już w takiej wąskiej grupie na koniec, gdy się rozjeżdżaliśmy. Ja z moją żoną i Ulą Awerczuk, Halinką Kiryłą, też fantastyczną dziewczyną. I powiedziałem, że muszą dziewczyny zrobić mi tę przyjemność i po takim wysiłku pozwolić zaprosić się na suplementację. Pojechaliśmy na kebab. Zebrałem zamówienia od dziewczyn, wszedłem, zamówiłem. Na ten kebab trzeba troszkę poczekać. Wyszedłem, nie ma przy stoliku Uli. Pytam dziewczyny, gdzie jest Ula? Ula poszła jeszcze pokręcić, bo te 15 minut oczekiwania na kebab to jeszcze przecież ładnych kilka kilometrów, więc nie będzie siedziała bezczynnie. To jest najlepszy przykład tego, jak zjawiskowo silni, aktywni i głodni życia są bielscy seniorzy.
18: Podziwiam, bo nie wiem, jak pewna część ciała wytrzymuje po tylu tysiącach kilometrów.
19: Bardzo daleko mi do osiągnięć Uli, ale wyróżniam się też na pewno ponad przeciętność w tej rowerowej pasji, więc z własnego doświadczenia powiem, że do wszystkiego jesteśmy się w stanie przyzwyczaić, także nasza mało szlachetna część ciała.
18: Wiem, że Bielska Rada Seniorów jest też doceniana przez inne urzędy.
19: Tak, to raptem w ubiegłym roku wszyscy gratulowaliśmy naszej Bielskiej Radzie Seniorów, bo otrzymali dyplom uznania od wojewody lubelskiego pana Krzysztofa Komorskiego właśnie za społeczne zaangażowanie i ich działalność na rzecz środowiska osób starszych, a pan pułkownik Artur Artecki, który pełni funkcję przewodniczącego naszej rady, oraz radna miasta pani Katarzyna Pietraszkiewicz zostali powołani przez pana wojewodę do zespołu ekspertów do spraw polityki senioralnej właśnie w Lublinie przy urzędzie pana wojewody. Wiele rozwiązań, które realizujemy na rzecz poprawy jakości życia seniorów właśnie w tej radzie jest wykuwanych.
18: I teraz powoli zmierzamy do brzegu. Jakbyśmy tak podsumowali te wszystkie działania, jeżeli chodzi o seniorów, no to jest ich sporo i pewnie klarują się kolejne. Natomiast to, co warto podkreślić, no niestety mamy wciąż starzejące się społeczeństwo i trzeba na rzecz tego społeczeństwa działać i rozumiem, że te działania będą cały czas podejmowane.
19: Moglibyśmy przecież bardzo długo opowiadać o seniorach i ich aktywnościach. Ja przepraszam wszystkie środowiska, które nie sposób wymienić w tej stosunkowo krótkiej rozmowie, ale podkreślmy, że wszyscy jesteśmy winni wdzięczność naszym seniorom. To, kim jesteśmy, zawdzięczamy pokoleniom naszych rodziców i dziadków. To oni budowali nasz świat, to oni budowali nasze miasto. Dzisiejszy poziom naszego życia jest efektem także ich życiowego zaangażowania i często ciężkiej i bardzo ofiarnej pracy. To nasi seniorzy nauczyli nas poczucia wspólnoty, wciąż uczą nas szacunku do najważniejszych wartości, wciąż dają nam przykład aktywności, wciąż nam dają nadzieję, że to życie także w dojrzalszym jego okresie może być po prostu pełne bardzo dobrych i satysfakcjonujących emocji, a przede wszystkim, że nie musi skazywać się na samotność.
18: I tym oto miłym akcentem kończymy ten wywiad, stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
19: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie wspólnie z panem redaktorem pozdrawiamy nie tylko, ale dzisiaj w szczególności bielskich seniorów.
15: Biała Podlaska realizuje między innymi program skierowany do mieszkańców powyżej 60 roku życia, którzy mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem. W praktyce seniorzy otrzymują opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM, które pozwalają na całodobowy kontakt z Centrum Teleopieki. Korzystanie z tego wsparcia jest bezpłatne, a program ma charakter osłonowy i profilaktyczny. Mieszka w niewielkiej miejscowości Woskrzenice obok Białej Podlaskiej. Na co dzień pracuje w Akademii Bialskiej, a po godzinach spełnia pasję pisarską, czerpiąc z osobistych doświadczeń i miłości do książek obyczajowych. Mowa o Bernardynie Dereckiej Władimiruk, z którą rozmawia Arek Michlewicz.
1: Dzień dobry, nazywam się Bernardyna Derecka-Włodzimiruk i w ubiegłym roku spełniłam swoje największe marzenie.
18: Napisała pani książkę.
1: Tak, napisałam książkę, a nawet trzy.
18: W sierpniu ukazała się pierwsza pozycja, Zapisane w kwiatach. To powiem, że tak pani trochę w trans wpadła, bo jedna w sierpniu, niespełna pół roku minęło i już są w sumie trzy.
1: Tak, powiem jak to wyglądało. Tak naprawdę zaczęłam od recenzji książek. Dużo czytałam, recenzowałam, napisałam bardzo dużo recenzji i nawiązałam kilka współprac z wydawnictwami, z autorkami i jakieś 3 lata temu zrodził się w mojej głowie taki pomysł, że może spróbuję coś sama napisać. Może się uda, no trzeba próbować. No i tak to się zaczęło.
18: I skąd pomysł na pierwszą książkę?
1: Jako wielka romantyczka lubię czytać o książki o miłości. No i takie właśnie są też i moje książki.
18: To jeżeli chodzi o tą pierwszą książkę, ona długo powstawała?
1: Tak, na ogół jak zaczynam, jak rodzi się w mojej głowie jakiś pomysł, to robię coś takiego, że rozpisuję sobie bohaterów, główny zarys fabuły, streszczenie i dopiero wtedy zaczynam gdzieś tam działać dalej. Także ta historia, ta pierwsza jest taką moją historią, gdzie dużo jest ze mnie. Z mojego życia osobistego, mojej rodziny. Są tutaj opisane Woskrzenice, w których mieszkam i tak to właśnie wyglądało. Także ta pierwsza jest taka bardzo osobista.
18: To muszę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo napisać to pierwsza rzecz, ale wydać to jest druga rzecz, bo znaleźć wydawcę w dzisiejszych czasach jest czasami trudno.
1: Powiem, że jest nawet bardzo trudno. Większość wydawnictw, takich, które są tradycyjnymi, jest bardzo ciężko do nich dotrzeć. A jeszcze jak ktoś debiutuje, nie jest znany, to jest naprawdę, no, bardzo jest to trudne.
18: Więc jak pani sobie z tym poradziła?
1: Napisałam, zrobiłam to troszeczkę za wcześnie, bo miałam skończony tekst, byłam zadowolona, myślę 200 stron, jest po prostu super. Ale to tak naprawdę trzeba było troszeczkę poczekać, poprawić tekst, zrobić małe poprawki, pozmieniać pewne rzeczy i dopiero wtedy za drugim razem, już jak poszło, to oczywiście po tygodniu dostałam informację, ale powiem, że jak wysłałam, to sprawdzałam maila co 5 minut.
18: Jeżeli chodzi o taką wersję roboczą, bo zanim do druku książka trafiła, to ta wersja robocza do ilu osób trafiła? Do znajomych, żeby przeczytali i ocenili? Jak to było? Czy po prostu liczyła pani tylko na samą siebie, że napisałam, sprawdziłam, wysyłam, zobaczymy co będzie?
1: Tą pierwszą książkę, Zapisane w kwiatach, przeczytały ogólnie około 5 osób. Na pewno moje 2 koleżanki z pracy, pani Kasia z biblioteki z Woskrzenic i jeszcze 2 osoby, których w ogóle nie znałam. Gdzieś tam napisałam na grupie facebookowej, że szukam osoby, które są chętne do przeczytania historii, no i się zgłosiły.
18: I co, była taka opinia? Słuchaj, rób to.
1: Była taka opinia, ale też było kilka uwag, które wzięłam sobie do serca, poprawiłam, naniosłam te poprawki i wysłałam.
18: I nie postanowiła pani zatrzymywać się na jednej książce, powstała druga książka, Kim jesteś, Nicolo? I tu pomysł na skąd się wziął?
1: Kim jesteś, Nicolo? To jest pierwsza książka, którą tak naprawdę napisałam, która gdzieś tam była w moim laptopie, ale została wydana jako druga. A pomysł to jest całkowita fikcja, nic ze mnie. Nie wiem, pomyślałam sobie, że są 2 siostry bliźniaczki i opisuję ich historię z perspektywy na razie jednej. Także taki był pomysł.
18: Czy w tych książkach można znaleźć coś z kryminału, thrillera?
1: Tej drugiej tak. Pierwsza jest całkowicie taka łagodna, romantyczna.
18: Taki trochę harlekin.
1: Coś takiego, można tak powiedzieć.
18: Jest pani bardzo produktywna i tak sobie przerzucam te książki. Kolejne to Płomienie uczucie, to jest to opowiadanie, o którym pani mówiła?
1: Tak, to jest zbiór opowiadań i w tym jest moje opowiadanie. Przecież jesteś tylko nianią, która opisuje historię Livii.
18: Autorzy książek mają tak, że jedni zapisują w głowie, mają niesamowitą pamięć i gdzieś tam rysuje się to opowiadanie, ta książka, ta treść. jakaś cała, inni biorą notę, zapisują albo w telefonie, albo właśnie w notesie. Jak to u pani jest?
1: U mnie wygląda to tak, że do każdej historii kupuję sobie oddzielny, duży zeszyt, format A4 i w tym sobie wszystko notuję. I później to przenoszę do laptopa.
18: Dużo jest kreślenia?
1: Powiem tak, dużo jest kreślenia i często jest tak, że mam już przygotowane streszczenie, wszystko wiem co i jak, zaczynam pisać i ta historia się zmienia, po prostu pisze się sama.
18: Przy pisaniu książki zaszywa się pani w zaułkach domu, żeby nikt nie przeszkadzał? Jak to jest? Czy generalnie harmider domowy nie przeszkadza?
1: Nie, piszę na ogół wieczorem albo późno w nocy i jak się zaczyna weekend, to już poświęcam gdzieś tam te wieczorne godziny na napisanie. Nie umiem pisać w dzień, nie potrafię.
18: I stawia sobie pani przed sobą takie cele, że dzisiaj albo codziennie, raz w tygodniu, albo codziennie napiszę 5 kartek, 5 stron książki i czy już kolejna powstaje?
1: Kiedyś sobie zakładałam, że będę pisała regularnie, ale powiem, że plany planami, a życie życiem. Także teraz jak mam czas, siadam i piszę. Jeżeli chodzi o kolejną, tak, mam już podpisaną umowę na jedną książkę, która ma się pojawić w tym roku, a co dalej, nie wiem.
18: Po tej pierwszej i drugiej książce z wydawcą już nie ma problemu. Zobaczyli, że jest flow, że te książki się sprzedają. Zachęcają, aby pisała pani kolejne i kolejne.
1: Tak, to są dwa różne, tak naprawdę trzy różne wydawnictwa i będę chciała utrzymać z nimi współpracę. Mam już pewne plany, o których na razie nie będę mówić, bo poczekamy, aż się zrealizują. Także chcę z tymi wydawnictwami utrzymać współpracę. Czy będą nowe? Zobaczymy.
18: W niespełna pół roku 3 książki, a jak to jest ze spotkaniami autorskimi? Ile już ich odbyło się?
1: Spotkań autorskich miałam 2 do tej pory.
18: To niewiele.
1: Nie, niewiele. Jakoś tak nie wiem dlaczego.
18: Promotor poszukiwany.
1: Tak, to też. Bardziej skupiam się na razie na pisaniu, a później gdzieś tam będę się spotykać.
18: Zauważyłem, że posiada pani własny profil. Bernardyna pisze. Nie chciała pani pod nazwiskiem występować na profilu?
1: Szczerze, na razie o tym nie myślałam. Jakoś tak mi się ten profil Bernardyna pisze podoba i chyba tak zostanie, przynajmniej na chwilę obecną.
18: Rozumiem, że za promocję tylko i wyłącznie pani sama odpowiada swoją.
1: Tak, tylko ja, także staram się do każdej książki dołożyć jakąś zakładkę, magnes, bo wiem, że to czytelniku gdzieś tam przyciąga. Sama jestem czytelnikiem i wiem, że to jest takie miłe i fajne.
18: To jeszcze zapytam, jak to jest z trafianiem tych książek do takich sieciówek typowo związanych ze sprzedażą książek?
1: Na chwilę obecną widziałam swoją książkę, tą pierwszą, w Świecie Książki, a tak są dostępne w księgarniach internetowych i w formie e-booka na Legimi i Empik Go.
18: Czy gdzieś tam w pani głowie świta napisanie sagi?
1: Tak się zastanawiałam, ale powiem, że sama jestem zwolenniczką takich jednotomowych części, ale nie mówię nie.
18: Jeżeli chodzi o samą treść, bo tutaj mamy trochę harlekin, tutaj gdzieś tam są zajawki kryminalne, może horror, może trochę fantasy. W ogóle jakie książki panią pociągają?
1: Sama czytam zazwyczaj obyczaj. Kiedyś czytałam bardzo dużo kryminałów. Tak jeszcze mnie kusi właśnie kryminał i coś psychologicznego. W tym kierunku chciałabym gdzieś tam. No i oczywiście obyczaj to gdzieś tam cały czas.
18: Tak zastanawiam się, jak pani znajduje czas na to, bo na co dzień pracuje pani jako pracownik uczelniany. Gdzie ten czas na to pisanie? Bo to jednak trzeba poświęcać tego czasu, biorąc pod uwagę fakt, że od sierpnia już 3 książki powstały.
1: Tak, tylko że te książki, które są teraz wydane, to tak naprawdę one były już napisane i były w mojej szufladzie.
18: Czyli jednak w tej szufladzie trochę tych książek jeszcze tam może dojrzewa?
1: Nie, teraz już tylko powstają nowe. Te, które były, to już zostały wydane. Skąd biorę czas? To jest dobre pytanie. Tak szczerze mówiąc, sama nie wiem, po prostu siadam, piszę i mówię, tak jak mówiłam, robię to tylko wieczorami, bo wtedy mam gdzieś tam najwięcej czasu i tak się piszą te historie.
18: Ale to jest tak, że pani siada i pisze, czy jednak pani czeka na wenę?
1: To też. Wena też jest bardzo ważna. Ja mam, tak to nazywam, mam tak jakiś taki szał, że siadam. Teraz ostatnio właśnie miałam taki przed świętami i potrafię naprawdę sporo napisać. Ale to muszę czekać na taki odpowiedni moment.
18: Zdarza się, że przy pisaniu książki gdzieś można zgubić wątek?
1: Można i zdarza się. Zdarza się naprawdę, bo jak chce się coś zrobić szybko, no to tak czasami jest. Także lepiej się nie śpieszyć, powoli, wiadomo, napisze się i tak, ale trzeba to robić powoli.
18: Miejsce, w którym pisze pani książki, czyli gdzieś tam w czeluściach własnego domu, zawsze po napisaniu książki pełno jest papierów w koło zgniecionych. wypełnionych kartek, które niestety mają treść, której pani nie chciała.
1: Dokładnie tak to wygląda. Zawsze rozkładam sobie ten swój zeszyt, jakieś tam kartki, notuję, wpisuję, skreślam, dopisuję. Naprawdę to wygląda no, jak takie małe pole bitwy, ale no, tak ta praca wygląda.
18: I ktoś wchodzi, patrzy, o Boże, co tu się stało.
1: Dosłownie tak. I rodzina już wie, że jeżeli wpadam w ten trans, to i syn, i mąż z daleka ode mnie. Pisze i lepiej mi nie przeszkadzać.
18: Nie dopytuję o szczegóły, dlaczego nie przeszkadzać.
1: Nie to, że ja im jestem, czy krzyczę, czy coś. Po prostu wiedzą, że no, to jest moja gdzieś tam pasja, moje marzenia i lubię to robić i chyba to szanują i po prostu dają mi wolną rękę. I wtedy sobie siedzę albo w kuchni piszę, albo w sypialni, to już zależy od czasu i tak dalej. I działam.
18: Marzeniem wielu autorów książek jest ekranizacja ich prac, więc u pani jest takie marzenie?
1: Jest. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie ma. Jest. Myślę, że każdy autor gdzieś tam myśli o tym, że no fajnie by było zobaczyć ekranizację swojej książki i na pewno to jest cudowne uczucie. Tak samo jak cudownym uczuciem jest trzymanie swojej książki w rękach.
18: To jeszcze, żeby jakaś historia tam gdzieś narysowała się do takiego napisania książki, to czy rozmowy ze znajomymi też panią inspirują do tego, żeby jakieś historie wpleść w te książki?
1: Też. Powiem, że życie naprawdę jest takim dobrym tematem do pisania różnych historii. Także gdzieś tam podpatruję. Lubię też obserwować ludzi, nawet jak jadę pociągiem i zawsze gdzieś tam jakaś historia malutka się zarysuje.
18: To jakie ma pani plany na ten rok?
1: Na ten rok jestem w trakcie pisania kolejnej historii. To będzie taka młodzieżówka połączona z taką historią dawnej miłości sprzed 60 lat. Jest taki plan, no to już powiem, że chciałabym napisać drugą część Zapisane w kwiatach, taką kontynuację. I też dostaję od czytelników pytanie, czy będzie druga część Kim jesteś, Nicolo? I nad tym też się zastanawiam. Tutaj tym razem byłoby już z perspektywy historii Nicoli przedstawiona, czyli ona by mówiła o sobie. Bo teraz cały czas takim głównym narratorem była Natalia.
18: To jeszcze wrócę do tych spotkań autorskich na ten rok. Zaplanowane już ma pani spotkania?
1: Jedno mam na pewno.
18: Zamierza pani popracować trochę więcej nad promocją w tym roku?
1: Postaram się, ale powiem tak, moja głowa jest pełna pomysłów, żeby pisać i pisać, ale bardzo bym chciała, bo naprawdę spotkania z ludźmi są takie motywujące. Też byłam pierwszy raz na jarmarku bożonarodzeniowym i naprawdę była bardzo miła atmosfera.
18: Wydawca też wspiera panią w promocji tych książek, no bo wydanie wydaniem, ale no, wydawcy też w zasadzie powinno zależeć na tym, żeby jednak ta promocja działała.
1: Tak, wydawcy też promują książki, tworzą posty, rolki. Mam też grupę taką wsparcia. To są moje patronki, bo każda książka ma właśnie patronów i one też się zajmują tą promocją. Także gdzieś tam ta promocja zawsze się pojawia.
18: Dobrze, to tak na zakończenie mamy dobrą informację dla naszych słuchaczy, że do rozdania trzy książki Zapisane w kwiatach, Kim jesteś, Nicolo, i ten zbiór opowiadań Płomienne uczucie. A o szczegółach za chwilę. Tymczasem dziękuję za rozmowę, no i czekamy na kolejne tytuły.
1: Dziękuję bardzo pięknie i na końcu chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Radia SK cudownego 2026 roku. Spełniajcie swoje marzenia i wierzcie w siebie.
15: Pierwsza książka nosi tytuł Zapisane w kwiatach i porusza tematy miłości, przyjaźni, a największą popularnością cieszy się powieść Kim jesteś, Nicolo, zawierająca wątek sensacyjny.

której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Klub krótkofalowców w Białej Podlaskiej został związany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika oraz kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda i jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł, Bożena, Paweł. Bialski klub radiowy, koło naukowe, SP8 PBP.
3: Który ma już swoją historię wieloletnią.
2: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię. Wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
3: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
2: No krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż Wolna Europa, powiedzmy krótszych niż Wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
3: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
2: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej albo takiej no, polskiej przed no, powojennej już, klucz zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego powiedzmy i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafię Morsa.
3: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
2: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkofalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin. No a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
3: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że no, jak dla mnie to jest język chiński.
2: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim. No plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe. Nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego. Pojedyncze, podwójne, potrójne litery. Czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
3: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
2: Tak.
3: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
2: Tak. Generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiają z DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
3: A my jak?
2: My nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec, co jest skrótem od thank you oczywiście. Jest kod Q i to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma, nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL, nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakieś tam, że to jest akronim, a poza tym, no ja wiem, no jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewa spotykamy się na foni również w języku angielskim.
3: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
2: Nie, no pewnie przy użyciu języka angielskiego byśmy się dogadali.
3: Ale nie chińskiego.
2: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
3: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
2: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy i to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki, do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanin. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która no, porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
3: I nazywa się Sergiej Cewicz.
2: Zimcewicz. No w każdym razie, no nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. W każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8 PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
3: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
2: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska. Jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo. Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
3: No dobra, to idziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
2: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1931.
3: A założycielem kto był?
2: O, to była grupa ludzi ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Heniek, Henryk, już nie żyje. On prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8 SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjoły. Natomiast SP8 SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenie radiowe.
3: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
2: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w oficynie zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie. W związku z tym uczono takich ludzi. Aktualny nasz mistrz wszystkich sportów krótkofalowych, SP8 Natalia Roman, Andrzej Jarząbkowski, właśnie tam zaczynał nauki. I obok tej oficyny zachodniej, w baraczku takim, który kiedyś podobno był, ja tego nie pamiętam, ale podobno był salą gimnastyczną tej szkoły zawodowej, dopóki się nie zawalił, to tam też mieścił się klub SP8 PBP na samym początku swojego istnienia.
3: To w takich latach świetności ilu najwięcej członków mieliście?
2: Myślę, że to było kilkanaście osób w tamtych czasach.
3: To sporo.
2: Rosło. Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohunkałami, Czosnówką, Drelowem. Nie, to Terebela.
3: Trochę tych krótkofalowców jest.
2: W chwili jest 50. Wtedy to było kilkanaście osób.
3: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
2: Jakiś czas temu była. To mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
3: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
2: No można było, chociaż było to ryzykowne. To znaczy, słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że no, o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
3: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
2: O, i bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie no, wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo była taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
3: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
2: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji no, musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców, z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których no, nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No. Mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii. 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywał o mnie, co za bachor. No.
3: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, jest, żeby i pozwolenia specjalne?
2: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
3: A jaki to jest wydatek?
2: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
3: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB radio.
2: No tak, tak. CB radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, no mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle w eterze, że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast, żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie, i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
3: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czegoś innego służy?
2: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które no powiedzmy UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu. Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach, projektach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg, no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam powiedzmy w zakresie 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10 i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi, częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no, ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
3: A tamto urządzenie, co to jest?
2: Tam jest zasilacz, to jest zasilacz, to jest zegar.
3: A to zegarek to poznałem.
2: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę, a ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie.
3: Trzeba gwizdać.
2: Nie, no, po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
3: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
2: No tak. To oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały, już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
3: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
2: Tak. Jak zielona lampka świeci, to jest okej.
3: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
2: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób, porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, 80 metrów placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
3: To tutaj jaką antenę macie?
2: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
3: Spora.
2: No 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy, i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. A tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
3: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
2: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A no, co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji czego tam, no, artylerii czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny, zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, w tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logu musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok, do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz i z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera, to wszystko musiało być zapisane długopisem.
3: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
2: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
3: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
2: Próbujemy oczywiście, że tak, i po to to jest tutaj akurat. Generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
3: I zainteresowanie młodzieży jest?
2: No, mizerne powiedzmy.
3: Aż dziwne.
2: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście. Czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób. Natomiast później zostało 2-3 osoby.
3: Znikoma ilość.
2: Z tego 2 jadą jutro do Warszawy na egzamin. Także te 2 osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
3: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
2: To znaczy ja...
3: Do waszego klubu.
2: Nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, nawet strony nie mamy takiej własnej, to znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
3: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
2: O tak, ale to w większości na radiu.
3: Tylko na radiu. Nie organizujecie żadnych zjazdów?
2: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy. Oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
3: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
2: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą i tam ledwo umiejąc, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku I w ogólniaku w drugiej klasie już zdałem ten egzamin, znałem morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR, i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
3: No. Na czym takie zawody polegają?
2: No to zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo że dana wysepka należy na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, statkiem, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę. A co oni tam przeżyli, to Jezus Maria. Natomiast, żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy. Musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony Buvet. I w związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś Buvet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej oto częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta, no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok, bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, bo antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej, każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym, no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
3: A wzmacniacz ułatwia.
2: A wzmacniacz to jest tak zwany, no, poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma, powiedzmy, tam kilkanaście plam na słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. No tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
3: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
2: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakiejś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze 2 razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że Krótkofalowiec naciska klucz, a fale to bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No. Ja nadaję, a koledzy, kurczę, na przykład w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech. Bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny kolejne odbicie od Ziemi i znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
3: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, nie wiem, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
2: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali, oczywiście były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 Bejku, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ją po ich drodze do Rosji. A poza tym o tak oze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0 BPF, Whisky 0 Bravo Papa Fox. Jack West, gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaski. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo przez radio to z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retired, emerytowany, więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaski, ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No, pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP-8 NCJ, który walczył, lubił UKF i w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, powiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX. DX.
3: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
2: Po znakach wywoławczych tak. Po znakach wywoławczych tak.
3: To tak jak po nazwisku. No,
2: tak, tak. Dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem, bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
3: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają. No,
2: tak, tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. No to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
3: Bo oni trochę innym akcentem rozmawiają.
2: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już musi być gigant lingwistyczny.
3: Ale jednak ten język angielski...
2: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski. U mnie był niemiecki.
3: Rosyjski.
2: I niemiecki, tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze dwa semestry czy dwa lata chodziłem.
3: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteście takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
2: No nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy we wtorki i czwartki popołudniami od 16 do oporu. Jak nikogo nie ma, to ja o 18.30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie, no. A po co, no? Może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
3: A i wytłumaczy.
2: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzem ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj, póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, technikę, manualną technikę, jak tego używać.
3: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
2: No tak, tak. No, zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no, na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost. No. Także zapraszamy wszystkich.
3: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
2: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
3: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
2: No ja dziękuję.
1: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bialskiego. Zaprasza również chętnych, którzy chcieliby oddać się temu hobby. Mechatronik to specjalista, który projektuje, buduje i naprawia inteligentne maszyny, roboty oraz systemy automatyki stosowane w przemyśle, motoryzacji oraz medycynie. Dlatego zapotrzebowanie na takich fachowców

0: większe ze względu na to, że to jest nowy zawód, dający duże perspektywy, jeżeli chodzi o zatrudnienie w przemyśle. Chcielibyśmy, aby więcej osób było zainteresowanych tym zawodem, żeby w każdym roku udało się bez problemu zbierać przynajmniej jedną klasę. To dla nas by było już satysfakcjonujące, gdyby tak w granicach 25-30 osób było zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie.
1: Mechatronika, pod tym słowem może się kryć wiele różnych pojęć, natomiast co tak naprawdę, czym mechatronika zajmuje się? To tak dla tych, którzy by jednak wyrazili chęć uczenia się w tym zawodzie.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o mechatronikę, to nie do końca jest jasne, czym ta mechatronika się zajmuje. A to jest połączenie generalnie trzech zawodów. Technika mechanika, technika elektronika oraz technika informatyka. Czyli tutaj jest to jednoznaczne z tym, że trzeba mieć dosyć szeroką wiedzę, żeby ewentualnie dobrze posługiwać się sprzętem, który wykorzystywany jest w mechatronice. Mechatronika to jest taki, powiedziałbym, nowoczesny automatyk, bo kiedyś automatyk zajmował się urządzeniami mechanicznymi, które trzeba było zmechanizować, w związku z tym wprzęgano w to elektronikę, żeby sterowała urządzeniami mechanicznymi. Teraz okazuje się, że w większości tą elektroniką zarządzają mikroprocesory i te mikroprocesory trzeba zaprogramować. W związku z tym dochodzi do tego informatyk czy programista, który będzie umiał zaprogramować te układy mikroprocesorowe. Teraz w większości wypadków, nawet w sprzęcie gospodarstwa domowego, z którym mamy do czynienia, to takimi urządzeniami sterują mikroprocesory. Czy to jest pralka, czy lodówka, czy kuchenka mikrofalowa, czy zmywarka. Są to urządzenia, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie mając świadomości, że tam siedzą mikroprocesory, że ktoś musiał te urządzenia zaprogramować, żeby one odpowiednio funkcjonowały.
1: Żeby takie urządzenie skonstruować, to pracujecie na oprogramowaniu tak popularnym jak AutoCAD?
0: To znaczy nie, AutoCAD to jest takie oprogramowanie, które służy do projektowania, natomiast my tutaj mamy, w szczególności ja uczę na oprogramowaniu, które służy do programowania sterowników PLC. Czyli jak mamy taki sterownik, czyli taki komputer przemysłowy, można by było powiedzieć, to do tego celu jest oprogramowanie, przy pomocy którego następuje programowanie tego sterownika PLC.
1: Tutaj chłopaki dużo dmuchają, to znaczy się pneumatyka pracuje.
0: Tak, oczywiście pracuje pneumatyka z tego względu, że w układach mechatronicznych oprócz silników, napędów elektrycznych wykorzystuje się dużo sprężonego powietrza i to sprężone powietrze wykonuje pracę tą samą, którą wykonują silniki elektryczne. Natomiast tutaj w przypadku wykorzystania sprężonego powietrza są to tańsze urządzenia, bardziej wydajne czasami niż układy elektryczne.
1: To ja chciałbym, żeby pan mi taką wycieczkę zrobił po tej pracowni, bo pracownię macie naprawdę nowoczesną i faktycznie no, sporo tutaj uczniowie mogą się nauczyć.
0: Tak, także jak widać, tutaj mamy takie panele dydaktyczne, przy pomocy których oni uczą się wstępnego etapu programowania. To są te pionowe panele stojące pod ścianą. Tam uczą się najpierw sterowania lampkami, sterowania silnikami krokowymi, urządzeniami innymi wykonawczymi typu silniki elektryczne, jakieś tam przyciski, które symulują działanie na przykład jakichś tam czujników elektrycznych. I jak nauczą się programowania tych sterowników w takiej najprostszej wersji, potem mają trochę programowania na tych panelach elektropneumatycznych. To, co w tej chwili słyszymy, czyli programy, które oni napisali, wrzucają na sterownik PLC i dzięki temu ten sterownik steruje już układami siłowników pneumatycznych.
1: To tak pracują maszyny CNC też?
0: Też oczywiście w przypadku maszyn CNC jest dużo więcej na przykład silników krokowych, serwomechanizmów i w tym przypadku kolejny etap to jest właśnie sterowanie takimi urządzeniami, które tutaj widzimy za nami. To są już takie modelowe rozwiązania takich układów mechatronicznych. Tutaj też z prawej strony pod oknem mamy takie modele, przykład takiego robota kartezjańskiego, układu do sortowania i tego wszystkiego na tych rozwiązaniach modelowych uczą się właśnie nasi mechatronicy. Tutaj chcę podkreślić, że część

0: tych pomocy dydaktycznych została wykonana przez naszych uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych. Także są to urządzenia, które wykonują samodzielnie, imitujące pracę jakiegoś stanowiska i potem oczywiście próbują kolejne klasy, kolejne roczniki, próbują programować te już troszeczkę bardziej złożone, skomplikowane urządzenia.
1: Czy to jest tak, że wy projektujecie urządzenia i patentujecie je?
0: Nie, o patentach to nie ma mowy, bo to są takie urządzenia dydaktyczne i tu bardziej chodzi o to, żeby mieli możliwość praktycznego opanowania programowania na układach modelowych, a nie tylko programowania w teorii. Po prostu chcemy, żeby jak najbardziej byli przyzwyczajeni do takiej typowej pracy, z którą mogą spotkać się później w zakładzie po zakończeniu szkoły, czy ewentualnie po zakończeniu w przyszłości nawet studiów.
1: Czy w ramach nauki organizujecie na przykład uczniom takie wyjazdy do fabryk, które pracują na takich maszynach?
0: Tak, oczywiście organizujemy takie wyjazdy. Całkiem niedawno byliśmy na przykład w Krynicy, zakład, który w pełni jest zautomatyzowany, także można było zobaczyć, jak funkcjonują te układy mechatroniczne. Też byliśmy w Międzyrzecu, też tam zautomatyzowana produkcja jest. No, w tych zakładach tutaj po okolicy, w Woźnikach nawet, to jest już województwo mazowieckie, także organizujemy takie wycieczki, żeby pokazać, jak wygląda to w przemyśle, już na takich rzeczywistych rozwiązaniach.
1: Tutaj na tych warsztatach widzę 5 osób. To jest cały zespół, który zdecydował się na mechatronikę?
0: Nie, to jest grupa, ale uczymy w niewielkich grupach tak do 12 osób. Z tym, że tak części osób dzisiaj nie ma. Natomiast tutaj wiadomo, że te grupy, które kształcimy, nie są zbyt liczne i dlatego nam łatwiej nauczyć rzeczy praktycznych. Bo gdyby tutaj była grupa 30-osobowa, to ciężko by było taką grupę 30-osobową próbować uczyć rzeczy praktycznych, bo oni muszą mieć dostęp do komputerów, muszą mieć dostęp do stanowisk, na których praktycznie są w stanie przećwiczyć to, co w danej chwili jest realizowane zgodnie z programem nauczania.
1: Jak patrzę na te urządzenia, to wydaje mi się, że chyba trzeba być trochę elektrykiem też.
0: Elektrykiem to nie tylko trochę, tylko trzeba się znać dobrze na elektryce, trzeba się dobrze znać na elektronice, przynajmniej w podstawowym zakresie. No i tak jak mówiłem, być troszeczkę jeszcze sprytnym, jeżeli chodzi o programowanie. Co prawda, jeżeli chodzi o sterowniki PLC, to tutaj programowanie to jest nie takie klasyczne jak w przypadku informatyki, że piszemy program na przykład w jakimś języku C++ na przykład. Tu jest programowanie takie bardziej obrazkowe, że tak powiem. W związku z tym trzeba zachować dużą umiejętność logicznego myślenia, żeby to wszystko połączyć tak, żeby ten program mógł funkcjonować.
1: Czy tutaj przydają się również zdolności manualne?
0: Ależ oczywiście jak najbardziej. Tutaj mamy z tyłu na przykład płyty takie montażowe. To są płyty, które zostały po egzaminie. Czyli egzamin zawodowy polega na tym, że uczniowie dostają taką pustą płytę, jak tutaj widać na załączonym obrazku, i mają za zadanie odpowiednio rozmieścić układy te wykonawcze, zawory, odpowiednio umieścić przełączniki, wyłączniki, sterowniki PLC, a potem to wszystko połączyć. Połączyć układ pneumatyczny przy pomocy przewodów pneumatycznych i połączyć układ elektryczny zgodnie ze schematem.
1: Tu mi trochę to tak przypomina budowę od środka unitu stomatologicznego.
0: Tak, oczywiście, bo tutaj biorąc pod uwagę te szafy rozdzielcze wszelkiego rodzaju, jak otworzymy i tam widzimy całe mnóstwo przewodów, tak samo i w tym przypadku widać, że stopień złożenia, skomplikowania jest dosyć duży. Tak dla laika to wydaje się, że to na pierwszy rzut oka, że ciężko się w tym połapać, a oni jednak muszą sobie z tym poradzić.
1: Odpowiednio zawór przełączyć, żeby on prawidłowo pracował.
0: Dokładnie, także odpowiednio trzeba połączyć, posprawdzać, także żeby można było ewentualnie gdzieś tam to potem już pokazać egzaminatorowi, że jesteśmy przygotowani do realizacji naszych zadań.
1: Czy to, na co teraz patrzę, takie bardzo skomplikowane wygląda, to również jest praca któregoś ucznia?
0: To jest praca zespołu uczniów, którzy realizowali projekt unijny.

0: zmobilizować ją ze względu na to, że brak jest siły roboczej, zwłaszcza Polacy niechętni są do tego, żeby wykonywać proste prace za niewielkie pieniądze i stąd między innymi już zaczyna się pojawiać dużo pracowników z Azji, pracowników z Ameryki Południowej, bo Polacy nie chcą ciężko pracować za niewielkie pieniądze. A oczywiście rozwiązaniem w tym przypadku jest mechanizacja, to mało powiedziane, automatyzacja i robotyzacja. To doprowadzi do tego, że pracownicy, ci, którzy te bardzo proste czynności wykonują, mogą zostać wyeliminowani z procesu produkcyjnego i to na pewno przyczyni się do tego, że nie będzie problemu z pozyskaniem pracowników. Oczywiście ktoś tutaj może zarzucić, że jak wprowadzimy dużo automatów i dużo robotów do przemysłu, spowoduje to wzrost bezrobocia. Tylko że sytuacja wygląda tak, że jeżeli wprowadzamy maszyny, jeżeli wprowadzamy roboty, do ich obsługi potrzebni są ludzie. Tylko już nie tacy, którzy ciężko fizycznie pracują, tylko tacy, którzy mają głowę na karku, mają wiedzę, umiejętności, że są w stanie poradzić sobie z obsługą maszyn, robotów.
1: Tutaj jeden z uczniów powiedział, że doskonale sobie radzi dzięki tej wiedzy tutaj nabytej z rozprowadzeniem elektryki w domu. To pomagacie tym uczniom od razu robić uprawnienia sepowskie?
0: Niektórym tak. Warunkiem, żeby takie uprawnienia sepowskie mieć, to jest niestety to, że uczeń musi się kształcić w kierunku zgodnym z zawodem, czyli w kierunku elektryka. Także techniką elektryką umożliwiamy zdobycie takich uprawnień. Nawet w tej chwili już są kursy w ramach realizowanego projektu, w ramach których oni dostaną i stosowną wiedzę i kursy mają zakończyć się egzaminem na uprawnienia sepowskie do 1 kV.
1: O tym, jakim fajnym zawodem może być mechatronik, opowiadał Ryszard Dołęga, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej aktywnie zachęca uczniów do nauki zawodu mechatronika, podkreślając jego perspektywiczność na rynku pracy. Zawód łączy mechanikę, elektronikę i informatykę, co czyni go idealnym dla przyszłości zautomatyzowanej gospodarki.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: Dla mnie liczy się to.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest pan talent, nie jesteśmy w programie.
1: SK2, najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.